0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Jest czwartek, 10 września.

Wyobraź sobie Jezusa, który zaprasza Cię, byś poszedł za Nim. Spróbuj popatrzeć, jak właśnie dzisiaj, w tym, co wypełnia Twój dzień, idziesz krok po kroku.

Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się o zwrot od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ on jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

Kochaj swojego wroga. Zrób coś dobrego dla twojego przeciwnika. Powiedz dobre słowo temu, kto ci złorzeczy. Błogosław i módl się. Czy Jezus daje nam takie zalecenia po to, by pokazać, że mamy niezwykle wysoko zawieszoną poprzeczkę? A może nie chodzi o to, by nas zniechęcić, tylko uwolnić od ciężaru nienawiści i chęci odwetu? Jakie myśli i uczucia są w tobie po wysłuchaniu dzisiejszego słowa?

Nadstawianie drugiego policzka, kiedy przełożymy to na język naszej codzienności i życiowy konkret, może wydawać się trudne, wręcz niewykonalne. Potrzeba do tego wolności i zaufania Jezusowi, który prowadzi nas w inny sposób niż robi to świat. Uczenie się zaufania i wolności to proces, w którym czasem możemy robić postępy, a czasem stać w miejscu. On towarzyszy nam w tym z nieskończoną cierpliwością. Porozmawiaj z Nim o tym, co jest dla Ciebie trudne w byciu Jego uczniem.

Źródłem naszej miłości jest miłość Jezusa. Tylko trwając w Nim jesteśmy w stanie kochać innych, nawet tych, z którymi więcej nas różni niż łączy. Jeśli chcesz, poproś Go, by otwierał Twoje serce na Jego działanie, by napełniał Cię swoją miłością.

Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się o zwrot od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

Na zakończenie możesz porozmawiać z Jezusem o tym, jakie towarzyszą Ci teraz uczucia, myśli, inspiracje do działania. Możesz też po prostu trwać w milczeniu przy Bogu, który jest źródłem miłości.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107 i 2 FM. Tu Radio Rodzina.

0: wszystkich tych, którzy łączą się z nami, z tym miejscem, z Jasną Górą, przez media społecznościowe, szczególnie słuchaczy Radia Jasna Góra. Jesteśmy, moi kochani, po ceremonii odsłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej. Możemy powiedzieć, że oto nasza Matka, za to, co usłyszymy w Ewangelii, jak Jezus mówi, oto Matka Twoja. Niech Maryja będzie naszą Matką, niech będzie najlepszą towarzyszką w naszym życiu, w tym życiu ziemskim, w pielgrzymowaniu ku wieczności, ku zbawieniu. Każdy z Was, drodzy pielgrzymi jasnogórscy, przybywa tutaj z pewnymi swoimi intencjami. Złóżcie je na ołtarzu Jezusa Chrystusa razem z nami, z kapłanami. Ksiądz Mieczysław modli się, prosi Maryję o łaskę wiary i wzajemną miłość dla dzieci i wnuków w rodzinie Anny i Andrzeja. Ojciec Roman o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego na nowy rok katechetyczny dla siostry Izabeli. Ksiądz Jerzy modli się w intencji o powrót do zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Tadeusza Ostrowskiego. Ojciec Marcin sprawuje mszę świętą w intencji o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Łukasza. Ja natomiast w intencji Amelki Skalskiej w 33. rocznicę urodzin o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej. Na początku mszy świętej przeprośmy Pana Boga, który jest bogaty w miłosierdzie, za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować największe tajemnice naszej wiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
1: i Panu Bracia i Siostry,
0: że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu, Najświętszej Marii Pannie, przedziwną pomoc i obronę. A i święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi jasnogórscy. W chwili, gdy Najświętsza Maria Panna zgodziła się zostać Matką Jezusa, pierworodnego spośród licznych braci, stała się Matką wszystkich ludzi. To macierzyństwo Maryi wobec nas jest wyższe od naturalnego macierzyństwa ludzkiego, gdyż wydając na świat cieleśnie Chrystusa, głowę ciała mistycznego, jakim jest Kościół, zrodziła duchowo wszystkie jego członki, nas wszystkich, a Jezus Chrystus jest źródłem wszelkiego życia duchowego. Jest zgoła matką członków Chrystusowych, tak stwierdza Sobór Watykański II, ponieważ miłością swoją współdziałała w tym, aby wierni rodzili się w Kościele, którzy są członkami owej głowy. Kiedy Pan Jezus został przybity do krzyża, jak słyszeliśmy, była przy Nim Maryja, Jego Matka, święty Jan, umiłowany uczeń i kilka świętych niewiast. Wówczas Jezus skierował do Matki te słowa, które mają i będą mieć tak wielkie znaczenie w życiu osobistym każdego człowieka, każdego z nas. Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. Wstrząsający jest ten widok Jezusa Chrystusa, który nie zważa na siebie, na swoje cierpienia, na swoje osamotnienie. Wzruszająca jest Jego miłość do matki. Nie chce, aby została sama. Widzi cierpienie Maryi i przyjmuje je do swego serca, aby je również ofiarować Ojcu na odkupienie ludzi. Wzrusza gest Jezusa wobec wszystkich ludzi dobrych i złych, nawet zatwardziałych w grzechu. Uosabia ich święty Jan. Jezus daje nam swoją matkę jako naszą matkę. Spogląda na każdego z nas i mówi: oto matka twoja. Traktuj ją dobrze. Uciekaj się do niej. Korzystaj z tego niewypowiedzianego daru. Maria jako najlepsza matka zawsze ma dla nas uśmiech na ustach, czuły gest, spojrzenie zapraszające do ufności. Zawsze jest gotowa zrozumieć to, co dzieje się w naszym sercu. Na nią możemy złożyć wszystkie cierpienia, to, co najbardziej nam ciąży. Ona pozwala się kochać wszystkim. Jest prawdziwie matką najmilszą. Cała oddała się wszystkim uczonym i ignorantom. Z przeobfitością, miłością stała się orędowniczką. Wszystkim otwiera łono miłosierdzia, aby wszyscy czerpali z jego pełni. Niewolnik odkupienie, chory uzdrowienie, smutne pocieszenie, grzesznik przebaczenie. W sposób szczególny w trudnościach, kiedy nie mamy niezbędnych środków, w pokusach, w chwilach zbłądzenia, powinniśmy ufnie zwracać się do niej: okaż się być matką, jak to czyniliśmy wielokrotnie w naszym życiu.
Czy syn może czegoś odmówić swej świętej matce? Nie. Toteż ufność moja ku Maryi powinna być bezgraniczna. Drodzy bracia i siostry, może kiedyś popadniemy w chorobę duszy. Wówczas powinniśmy zwrócić się do niej, która jest uzdrowieniem chorych, pewni tego, iż nie zostaniemy odrzuceni. Nie powinno nas zniechęcać żadne doświadczenie, choć było nie wiem jak ciężkie i negatywne. W niej zawsze znajdziemy Matkę Najmilszą, Matkę Opiekuńczą, o miłosiernym spojrzeniu, która przyjmie nas z ufnością i która ułatwi nam powrót na właściwą drogę. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Jak bardzo zazdrościmy Janowi, jakim światłem napełniło się to nowe mieszkanie Maryi. W tych słowach przekazanych przez Ewangelię pisarze duchowni odczytywali zaproszenie skierowane do wszystkich nas, chrześcijan, abyśmy i my wprowadzili Maryję do naszego życia. W pewnym sensie to wyjaśnienie okazuje się zbyteczne. Maryja z całą pewnością chce, byśmy jej wzywali, byśmy zwracali się do niej z ufnością, byśmy odwoływali się do jej macierzyństwa, prosząc ją, by okazała się być naszą matką. Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, będąc tutaj na Jasnej Górze, wpatrując się teraz w jej zatroskane oczy, powinniśmy podjąć następujące postanowienie. Przypatrywać się Maryi w domu Jana, uczyć się od niego niezwykłej delikatności wobec Matki Jezusa, pełnych zażyłości zwierzeń. I wprowadzić ją do naszego życia. Patrzeć na nią tak, jak patrzył umiłowany uczeń. Zwracać się do niej we wszystkich sprawach z dziecięcą ufnością. Kochać ją przynajmniej tak, jak Jan. Jakże łatwo jest kochać Maryję. Poza Jezusem nigdy nie istniała tak wspaniała istota. Powiedziano o Maryi, że jest jak uśmiech Najwyższego. Nie znajdziemy w niej nic wadliwego, niedoskonałego, niedokończonego. Dla nikogo nie jest niedostępna czy daleka. Jest bliska naszemu codziennemu życiu. Zna nasze codzienne zabieganie, nasze zmartwienia, nasze potrzeby osobiste, rodzinne. Nie obawiajmy się przesady w naszej miłości do Maryi, gdyż nigdy nie zdołamy kochać jej tak, jak jej Syn Jezus. On chce, żebyśmy się uczyli coraz bardziej ją kochać, żebyśmy okazywali jej delikatność i miłość tak, jak On by jej okazywał na naszym miejscu. Przez akty szczeliste, częste spojrzenie na jej obrazy, o takim spojrzeniu można powiedzieć, że prowadzi nas do nieba, przez wynagradzanie jej za to, że niektóre z jej dzieci zapominają o niej, przez zwracanie się do niej w najdrobniejszych potrzebach, przez odmawianie z miłością modlitwy Anioł Pański. Ta dobra Matka z całą pewnością wyzwoli nas od niebezpieczeństw przy samym tylko odmawianiu modlitwy pod Twoją obronę lub zdrowaś Maryjo, albo tylko wyzwaniu jej świętego imienia, które ma szczególną moc. Ona, jak wszystkie matki, odczuwa szczególną radość, opiekując się w potrzebie swymi dziećmi. Wiemy, że po tym łez padole oczekuje nas jej litościwe, oczekują nas jej litościwe oczy i ramiona tam, gdzie spotkamy się w sposób nierozerwalny z owocem jej łona, Jezusem, który zdobył chwałę dla siebie, dla swojej matki i wszystkich braci, którzy uciekają się do Jego miłosierdzia.
Maryjo, naucz mnie codziennie kochać się coraz bardziej.

0: przyzywając stawiennictwa Najświętszej Maryi Panny jako Panny Najmilszej, Matki Najmilszej, skierujmy do dobrego Boga nasze modlitwy.
1: Módlmy się za ludzi ochrzczonych, aby mogli bez przeszkód praktykować i pogłębiać swoją wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, aby kierując się sprawiedliwością zawsze szukali dobra powierzonych sobie narodów. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby pogubione życiowo, aby za pomocą dobrych ludzi odzyskali radość i pokój serca. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby dźwigając krzyż swojego życia, odnaleźli jego sens w krzyżu Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach, w których jest sprawowana ta Eucharystia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby osiągnęli wieczne szczęście obiecane przez Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy swoje życie budowali na skalę, jaką jest Chrystus. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Twoje słowo wszystko może. Dziękujemy, że prowadzisz nas drogą wiary, na której zawsze nas wspierasz i wysłuchujesz. Tobie chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzy z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając:

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą, w osierdziu swoim. O dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekaźcie sobie znak pokoju. Bóg z wami.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem.

który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Podam jeszcze kilka ogłoszeń jasnogórskich. Dzisiaj nie będzie zasłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej. Jak każdego dnia o godzinie 15.30 sprawowana jest msza święta w intencji Ojczyzny, po niej o godzinie 16.15 różaniec. Msza święta również każdego dnia o godzinie 18.30 jest sprawowana w intencji papieża Leona XIV. W Bazylice dziś koncert inauguracyjny festiwalu Gaudem Mater z okazji 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, a o godzinie 18.00. W sobotę 12 września na jasnogórskim szczycie pielgrzymka Legionu Maryi, różaniec o godzinie 10.30, a po nim uroczysta Eucharystia o godzinie 11.00. Spowiedź święta odbywa się w wieczerniku od godziny 6.15 do godziny od 19.30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do 20.45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Obiekty muzealne czynne są od godziny 9 do 17. Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, dziękujemy Wam za ofiarę na renowację i utrzymanie sanktuarium jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W punktach, gdzie przyjmujemy na intencje mszalne, można nabyć dwumiesięcznik Jasna Góra oraz tygodnik katolicki Niedziela. Polećmy Matce Bożej Jasnogórskiej jako Matce Najmilszej nasze intencje, z którymi tutaj przybyliśmy. Polecajmy naszą ojczyznę, nasze rodziny, ludzi chorych, samotnych. Jako dzieci jednego Boga wołajmy do niej, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami i prośbami naszym, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry, 15 minut i będziemy mieli godzinę 7.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.
2: Według prokuratury w katastrofie kolejowej zawinił kierowca ciężarówki. Stopy procentowe bez zmian. Cena ropy przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. To kierowca ciężarówki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Tak twierdzi prokuratura. Pojazd wjechał w wagon pociągu. Następnie skład się wykoleił. Nie żyje jedna z pasażerek. Kilka osób jest w stanie ciężkim, mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
3: Z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
2: Po wypadku premier Donald Tusk zapowiedział radykalne zaostrzenie przepisów dla osób, które łamią prawo na przejazdach kolejowych.
4: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wczorajszego wypadku działała. W kabinie maszynisty była kamera. Prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła 100 dolarów. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izrael i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski na ten temat.
5: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską, przeprowadzonych przez jemeńskich Hutich, sojuszników Iranu, rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą.
2: A drożająca ropa przekłada się na wzrosty cen benzyny na stacjach. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić. Dlatego kredytobiorcy nie mogą spać spokojnie, mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
6: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
2: Ale jeśli inflację jednak uda się zatrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą zostać na niezmienionych poziomach. Na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania zatrzymany w Świętochłowicach to 40-letni mężczyzna podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie mienia na terenie Niemiec.
8: Z ustaleń wynika, że mężczyzna działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami miał włamać się do domu jednorodzinnego w miejscowości Mitterfels, z którego skradł wiele wartościowych przedmiotów. Łupem włamywaczy padła m.in. biżuteria, sprzęt elektroniczny, a nawet miecz samurajski. Podczas włamania sprawcy zniszczyli również wiele rzeczy i wyposażenie, powodując duże straty.
2: Jak dodaje Marcin Gorek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, mężczyzna europejskim nakazem aresztowania był poszukiwany przez 2 miesiące.
9: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Reklama.
12: 4 minuty po godzinie 7, 10 dzień września, czwartek, już słońce nas wita, ale jednak chłodno, tylko 12 stopni w tej chwili na termometrach. Będzie tego słońca całkiem sporo i mam nadzieję, że nas troszeczkę ogrzeje, choć termometry maksymalnie pokażą dziś 19 stopni. Jutro nawet chłodniej, nad ranem jutro 7 stopni, a w ciągu dnia tylko 18. No ale to jutro, dziś cieszymy się słoneczną pogodą i maksymalnie 19 stopniami. Maciej Stajniak, witam serdecznie, zapraszam w Radio Rodzina.

Tak, pobudzająco, szybciutko, ładnie The Doobie Brothers dla nas zagrali. 14 już minut po godzinie 7. Każdy się myli, prawda? Każdy popełnia jakieś błędy, drobne, mniejsze, większe. Później trzeba za to też zapłacić, chociażby przez chwilę. A wiadomo, im bardziej człowiek na świeczniku, im bardziej znany, tym te błędy od razu są wyłapywane i cały świat o nich mówi. Otóż Donald Trump, uwielbiam jego błędy, uwielbiam cytaty z Donalda Trumpa. Podczas wywiadu, słuchajcie, dla Fox News, tak normalnie sobie wypalił, nazywając premiera Japonii, uwaga, Mr. Japan, ponieważ jak później się przyznał, zapomniał, jak on się nazywa. Ja nazywam się Maciej Stajniak, jak ktoś Makowiecki, Bęcy, już teraz na naszej antenie.

10 września 1957 roku na świat przyszła Carole Decker, wokalistka zespołu T-Pau. Po rozpadzie formacji na początku lat 90. Decker zainteresowała się aktorstwem. Zagrała w kilku przedstawieniach teatralnych, serialach i filmach.

1966 roku żeńska grupa The Supremes rozpoczęła pierwszy z dwóch tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenką You Can't Hear Love. Był to już szósty z kolei hit zespołu w Stanach Zjednoczonych.

10 września 1983 roku Michael Cimbello umieścił na szczycie listy w Stanach Zjednoczonych singiel z kompozycją pod tytułem Miniak. Utwór pojawił się także na ścieżce dźwiękowej filmu Flashdance.

1991 roku ukazał się 19. studyjny album Diana Ross, zatytułowany The Force Behind the Power. W przeciwieństwie do poprzedniego albumu artystki, Longplay zawierał w większości chwytające za serce ballady.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Uwaga i akcja!

15 minut dzieli nas od godziny 8. To był zespół The Cardigans na antenie Radia Rodzina. Taki śmieszną historię obrazkową właśnie sobie oglądam, jak mama mówi do synka: traktujesz dom jak hotel. Na co mały, wyszczekany już mówi: nie hotel, mamo, tylko najem krótkoterminowy. To jest mój pokój i będę go wynajmował komu zechce. Możecie się śmiać, ale znam autentyczną historię pewnego pana, no co prawda już dorosłego, a to też jeszcze robi robotę w tej historii, który miał pewną pasję, natomiast chodziło o sprzęt high-endowy, czyli wzmacniacze, kolumny, kable i tak dalej, i tak dalej. To potrafi kosztować spore pieniądze. No i wymarzył mu się jeden wzmacniacz, niestety zdecydowanie przekraczał jego budżet, więc co ten chłop zrobił? Ten chłop wynajął swoje mieszkanie, miał chyba jakąś kawalerkę ludziom na miesiąc bodajże, a w tym czasie spał w samochodzie na dole, dogadał się tylko z nimi, że może od czasu do czasu korzystać po prostu z toalety po to, żeby zarobić na ten wzmacniacz. I chyba tak 3 miesiące przemieszkiwał w sumie w samochodzie, no ale summa summarum w końcu wzmacniacz dostał. Więc jak ktoś też ma pasję, marzenia, pamiętajcie, nic was nie powstrzyma, jeżeli macie samochód albo coś, gdzie możecie też się przekimać i wynająć swoje mieszkanie, żeby je zrealizować. No nie bójcie się, tylko róbcie, na co macie ochotę. Luke i Kaja będzie trochę ludowo teraz u nas na naszej antenie.

0: Służby badają przyczyny wypadku kolejowego na Mazowszu. Polska podpisała ważną umowę dotyczącą obronności. Papież zachęcił Polaków do wdzięczności za plony ziemi. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Późnym wieczorem prokuratorzy z Przysuchy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do którego doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba, trzy są w ciężkim stanie. Pociągiem Koziołek z Lublina do Szczecina jechało ponad 100 osób. Wiadomo, że kierowca ciężarówki doskonale znał ten przejazd. To około 50-letni mężczyzna, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. Nie wiadomo jednak, dlaczego zignorował czerwone światło i wjechał w bok przejeżdżającego pociągu.
1: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
0: Mówiła rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść. Z ciężarówki zostały dosłownie strzępy. Dziś ma zostać wszczęte śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę w sprawie gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu. Wartość kontraktu to 4 miliardy dolarów. Program FMF jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom, podkreślał szef MON. Jednocześnie Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że to kolejny wkład w obronność Polski.
2: Polska korzysta z różnych źródeł. Mamy największy historyczny budżet i po raz kolejny 200 miliardów złotych w przyszłym roku na rzecz bezpieczeństwa. Mamy też bardzo dobre rozwiązania współpracy właśnie ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Foreign Military Financing, programu, który musi uzyskać akceptację rządu Stanów Zjednoczonych i jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom, bo to jest gwarancja na zakup amerykańskiego sprzętu. Mamy bardzo dobre programy europejskie, które Polska wymyśliła, jak program SAFE. Mamy swoją wspólną strategię. Jedno z drugim nie konkuruje, jedno drugie uzupełnia.
0: Szef MON dodał, że jest to już szósta umowa między Polską a USA w ramach programu FMF.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież zachęcił Polaków do wdzięczności za plony ziemi. W pozdrowieniu skierowanym do pielgrzymów z naszego kraju Leon XIV połączył tradycję dożynek z biblijnym obrazem ziemi wydającej owoce.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
5: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
4: Custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
0: We wczorajszej audiencji generalnej uczestniczyły liczne grupy pielgrzymów z Polski. Papież mówił także m.in. o godności człowieka. Kolejnych 200 górników może znaleźć pracę na kolei. To projekt, który ma ułatwić pracownikom Polskiej Grupy Górniczej zmianę zawodu w związku z planowanym wygaszaniem kopalni, wyjaśnia Ewa Grudniok, rzeczniczka prasowa PGG.
6: Projekt daje szansę na zdobycie nowych kwalifikacji oraz podjęcie pracy w rozwijającej się branży kolejowej. Program obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, badanie predyspozycji, szkolenie oraz wsparcie w procesie zatrudnienia.
0: Program jest efektem porozumienia zawartego w listopadzie zeszłego roku pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Kolejami Śląskimi.
7: Reklama.
8: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera / oferty pracy.
7: Reklama. Czas na prognozę pogody. 6 minut po godzinie 8. Temperatura delikatnie się podniosła. W tej chwili mamy około 13 stopni. Wciąż jednak chłodno. Wiatr w porywach może osiągać 35 km na godzinę. Więcej słońca dopiero od godziny 10 może się pojawić na naszym niebie. Temperatura maksymalnie dzisiaj też nie rozpieszcza. 19 stopni. Jutro 18 tylko. Dopiero sobota i niedziela przyniosą lekką poprawę pogody, bo wtedy termometry mogą wskoczyć na 21-23, czyli już tak bardzo przyjemnie. I sporo słońca też się pojawi. No to co? Whitney Houston na początek tej godziny. I will always love you.

0: No, też do ostatniej nutki nam wyśpiewała Whitney Houston. 11 dokładnie minut wybiło po godzinie 8. Pora na naszego porannego gościa, więc łączymy się już z Karpaczem, a rozmowę poprowadzi Natalia Wójcik. Zapraszam serdecznie.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Porannym gościem Radia Rodzina jest Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Panie marszałku, 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu powoli dobiega końca. Co przyniosła ta edycja Dolnemu Śląskowi?
3: 35. edycja, siódma na Dolnym Śląsku, nie ostatnia, bo też możemy o tym powiedzieć, że kolejnych 5 również odbędzie się tutaj w Karpaczu na Dolnym Śląsku. Ponad 6 tysięcy uczestników, prawie 500 paneli. Tak naprawdę można powiedzieć, że przez 3 dni Centrum Polski, Centrum Europy było właśnie tutaj w Karpaczu. W trakcie forum w Karpaczu między innymi podpisaliśmy jako samorząd województwa dolnośląskiego porozumienie o współpracy z regionem ze Słowacji, z Bańską Bystrzycą. Podpisana została również umowa na remont obserwatorium na Śnieżce. I tutaj w tym podpisaniu uczestniczył pan marszałek Paweł Gancarz oraz pan minister infrastruktury, pan Dariusz Klimczak. Oprócz tego wczoraj mieliśmy rano konferencję dotyczącą pierwszego pociągu ekodiesel, który trafi na Dolny Śląsk z 10, ponieważ prezes Kolei Dolnośląskich wraz z prezesem PESY podpisali porozumienie o opcji, która zakłada zakup kolejnych 10 pociągów, tym razem są to ekodiesle, których emisyjność spada o 90%, ponieważ będą one napędzane olejem roślinnym, więc jak najbardziej można powiedzieć, że forum udane, pełne dobrych rozmów, pełne dobrych porozumień i oczywiście podpisanych umów.
2: No to przejdźmy właśnie do tego ekodiesla. Co daje posiadanie takiego pociągu na torach dolnośląskich?
3: Tutaj idziemy w stronę niskoemisyjności. Tutaj skłaniamy się do tego, że już nie będziemy jeździć na typowe paliwo, paliwo roślinne, paliwo, które ogranicza zużycie dwutlenku węgla. Też pamiętajmy, że takie pociągi będą mogły jeździć między innymi na magistrali podsudeckiej, gdzie mieszka blisko 145 tysięcy naszych mieszkańców, dolnoślązaków. Ta linia dzisiaj nie jest elektryfikowana, a taki ekodiesel już będzie mógł tam pojechać, więc wzmacnia to Koleje Dolnośląskie, poprawia tak naprawdę dostępność nowych pociągów, nowych, świeżych, wygodnych pociągów, którymi mieszkańcy Dolnego Śląska będą mogli bezpiecznie i szybko poruszać się po naszych torach.
2: Podczas forum zostały też poruszone pewne inwestycje, tak jak właśnie ten wspomniany remont obserwatorium na Śnieżce. Dlaczego jest to ważny remont dla Dolnego Śląska, dla regionu?
3: Jest to charakterystyczne miejsce w Karpaczu. Tak naprawdę tutaj prawie z każdego punktu widać Śnieżkę, widać obserwatorium i w momencie, gdy wchodzimy na tą Śnieżkę, brakuje tego obserwatorium, brakuje tego, żeby to działało, funkcjonowało. Na pewno jest to ważne ze względów też i naukowych, badawczych, ponieważ to obserwatorium, które jest na najwyższym szczycie Karkonoszy, jak najbardziej pełni swoją rolę naukową, badawczą, ale też i dla turystów, też dla mieszkańców jest to jakiś symbol, jest to znak, więc jak najbardziej cieszy ta inwestycja, to podpisanie tej umowy i tego remontu.
2: Podczas forum był pan również prelegentem w jednym z paneli, który brzmiał: łączenie terytoriów, tworzenie możliwości, jak połączenia lotnicze mogą budować długoterminowe relacje. W jaki sposób właśnie te połączenia lotnicze mogą budować takie relacje?
3: Udało mi się trafić tak naprawdę w panel, który mówi o połączeniach lotniczych, a w trakcie forum miałem spotkanie z wiceprezydent kraju Basków, gdzie w grudniu ruszamy z bezpośrednim połączeniem z Wrocławia, z wrocławskiego lotniska do Bilbao, ale również rozmawialiśmy, panel dotyczył głównie połączenia do Turynu, które rusza w styczniu. Będziemy mogli w styczniu polecieć z Wrocławia do Turynu. Rozmawialiśmy o tym, jak sprawić, żeby to połączenie było atrakcyjne dla mieszkańców Piemontu, dla mieszkańców Dolnego Śląska, żeby utrzymać to połączenie jak najdłużej. Musimy pamiętać, że aby połączenie się utrzymało, musi być rentowne. Muszą w obie strony być wypełnione samoloty, pasażerowie muszą chcieć latać. I rozmawialiśmy o tym, jak zachęcić tych pasażerów. W sezonie zimowym prawdopodobnie nie będzie problemu, ponieważ Piemont jest stolicą górską tak naprawdę Włoch, więc Alpy i jak najbardziej narciarze, miłośnicy sportów zimowych na pewno wybiorą się w Alpy. Półtora godziny jesteśmy w Alpach, więc tak naprawdę na ferie idealny wybór, ale pamiętajmy, że ten samolot musi być wypełniony przez cały rok. I tutaj rozmawiamy o współpracy gospodarczej pomiędzy regionami, pomiędzy Dolnym Śląskiem i pomiędzy Piemontem. Piemont jest jednym z najbogatszych regionów we Włoszech, tak jak Dolny Śląsk w Polsce, więc myślę, że znajdziemy na pewno nić porozumienia i do takiej współpracy gospodarczej pomiędzy Dolnym Śląskiem i Piemontem oraz pomiędzy Wrocławiem a Turynem będziemy dążyć, a pierwszym krokiem będzie nasza misja gospodarcza, którą odbędziemy pod koniec września tego roku.
2: Ale dlaczego ważne jest, by właśnie budować takie relacje?
3: Ponieważ na pewno współpraca gospodarcza z jak największą ilością państw, jak największą ilością sąsiadów rozwija naszą gospodarkę, sprawia, że nasi przedsiębiorcy mogą przedstawiać swoje, mogą rozwijać swoje interesy, swoje biznesy poza granicami Polski, ale i w drugą stronę. My też również czerpiemy technologię, czerpiemy pomysł biznesowy, czerpiemy też biznesy z zagranicy do Polski, więc jak najbardziej współpraca i dobra współpraca zagraniczna jest podstawą też bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że w sytuacji, w której się tak naprawdę znajduje świat, w sytuacji, gdzie mamy wojnę za wschodnią granicą, bezpieczeństwo jest najważniejsze, a współpraca zagraniczna, współpraca, wsparcie innych krajów na pewno pomaga w tym, żeby czuć się bezpieczni.
2: Bezpieczeństwo, o którym pan wspomniał, podczas 35. edycji forum było odmieniane, myślę, przez wszystkie przypadki. Byli też goście, którzy są blisko linii frontu, chociażby dziennikarze wojenni czy fotografowie, ale także i generałowie. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, i w jaki sposób Dolny Śląsk jest przygotowany, albo co jeszcze trzeba zrobić?
3: Też jeszcze trzeba wspomnieć, że gościliśmy tutaj delegację z Dnipropetrowska, która również uczestniczyła w forum. Też miałem przyjemność uczestniczyć we spotkaniu z delegacją. Bezpieczeństwo tak naprawdę dzisiaj, patrząc po tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, co się dzieje w Iraku, jakie są wojny prowadzone, jest podstawą. I my tutaj jako Dolny Śląsk dążymy do tego, żeby jak najbardziej zabezpieczyć nasz region. Oczywiście nie jesteśmy dzisiaj blisko frontu. Jesteśmy tak naprawdę najbardziej oddaleni, jeżeli chodzi o regiony w Polsce, ale myślę, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to przede wszystkim schrony, to przede wszystkim służby, które muszą być gotowe do działania, do reakcji. I tutaj cały czas jako samorząd wspieramy nasze służby mundurowe, wspieramy rozwój budowy schronów. Pamiętajmy, że na przykład remiza czy podobnego rodzaju budowle służą też jako schron, mogą służyć jako schron, więc tutaj też wspieramy budowy, remonty tego typu budynków. Nie jesteśmy też do końca dysponentem, czy nie jesteśmy do końca jednostką, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo w naszym regionie. Tutaj oczywiście za służby odpowiada pani wojewoda obecnie, ale jako samorząd wspieramy, koordynujemy, współpracujemy z Urzędem Wojewódzkim po to, żeby jak najlepiej zabezpieczyć nasz region.
2: Powiedzieliśmy, że bezpieczeństwo to jeden z głównych tematów Forum Ekonomicznego w Karpaczu, ale było jeszcze więcej paneli, było w końcu ponad 500. Które z tych zagadnień są ważne z perspektywy samorządu, ale też i ważne w perspektywie patrząc się na cały kraj?
3: Na pewno rozwój infrastruktury, rozwój transportu, tutaj tematy gospodarcze, które dotyczą gospodarki naszego regionu, oczywiście my na to zwracamy największą uwagę, ale też nie zapominajmy, że tutaj rozmawiamy o całej Polsce, rozmawiamy o naszym całym kraju, rozmawiamy o Europie, bo ponieważ mamy dużo delegacji zagranicznych, dużo ekspertów z zagranicy, więc tutaj tematy gospodarcze, infrastrukturalne, turystyczne, ponieważ chcemy wspierać nasz region, wszędzie gdzie tylko możemy promujemy region, promujemy atrakcje turystyczne Dolnego Śląska. Tematy naukowe, tematy nowych technologii, o których tutaj też było dużo mówione, więc tutaj tak naprawdę mieliśmy te 500 tematów, które dotyczyły całej sfery życia, całej sfery funkcjonowania Dolnego Śląska, funkcjonowania naszego kraju i myślę, że każdy tutaj, kto przyjechał, znalazł na pewno dla siebie interesujące tematy, a my jako samorząd województwa zwracaliśmy uwagę na tematy, o których powiedziałem, infrastruktura, gospodarka, promocja regionu, turystyka, bezpieczeństwo, nowe technologie, więc było tutaj naprawdę czego posłuchać i o czym rozmawiać po to, żeby rozwijać Dolny Śląsk, rozwijać naszą gospodarkę, rozwijać cały region.
2: Podczas forum został zaprezentowany raport o metrze w Polsce. We Wrocławiu, jak wiemy, jest to temat podnoszony od dawna. Jednak z dyskusji w panelu wyszło, że to metro we Wrocławiu nie do końca jest opłacalne. Co wynika właśnie z tego raportu w kontekście Wrocławia i planów budowy metra?
3: No tutaj tak naprawdę możemy rozmawiać o metrze, możemy rozmawiać o kolei podziemnej, ponieważ warto wspomnieć o tym, że stricte metro, czyli może być tak jak w Chicago, metro jest naziemne, tak? Mamy kolej naziemną. Tutaj musimy znaleźć odpowiednie rozwiązanie, ale czy jest opłacalne? Pamiętajmy, że jako samorząd województwa do połączeń kolejowych dziś dopłacamy ponad 450 milionów złotych i gdybyśmy patrzyli pod kątem, czy coś jest opłacalne, czy nie, to byśmy też nie realizowali tylu połączeń, nie przejmowalibyśmy linii, nie kupowalibyśmy pociągów, bo powiedzielibyśmy, że to jest nieopłacalne. Ale pamiętajmy o pasażerach, pamiętajmy o mieszkańcach, o Dolnoślązakach. Robimy to dla nich, robimy to dla mieszkańców Wrocławia w tym wypadku. Kolej kolej robimy dla mieszkańców Dolnego Śląska. I tutaj te koszty to nie powinny być głównym kryterium wyboru. Tutaj chodzi już jednak o wygodę, o bezpieczeństwo, o komfort podróżowania, o szybkość podróżowania, o łatwość podróżowania. I też pamiętajmy, że takie metro dzisiaj jest też miejscem dual use, jest miejscem, w którym możemy się schronić, może być schronem. Jest bardzo dobrze to wykorzystywane, takie właśnie stacje metra, chociażby w Helsinkach, chociażby w Finlandii, która słynie ze schronów. Więc pamiętajmy o tym, a koszty, tak jak mówię, nie zawsze muszą być głównym kryterium.
2: Czy to znaczy, że to metro we Wrocławiu ma szansę zaistnieć?
3: Będziemy robić wszystko. Wiem, że pan marszałek Paweł Gancarz, jest to jego jeden z głównych celów tak naprawdę to metro, że to jest jego ideą, chciałby dążyć w tym kierunku, chciałby stworzyć ten projekt, ponieważ widzi realną szansę na powstanie tego i wraz z prezydentem, panem Jackiem Sutrykiem, będą do tego dążyć.
2: Dyskusje podczas forum to jedno, wymiana dobrych praktyk to również drugie, ale czy dostrzega pan już w tym momencie, jeszcze na chwilę przed zakończeniem forum, pewne dobre praktyki albo jakieś wnioski, które być może warto wdrożyć na Dolnym Śląsku?
3: Myślę, że tutaj podsumowując to forum, musimy powiedzieć sobie jasno, to forum jest miejscem spotkań, jest miejscem wymiany idei, jest miejscem, gdzie świat biznesu, świat nauki, świat polityki spotyka się raz w roku w takiej ilości osób. To tutaj możemy z tego miejsca możemy wyciągać praktyki, możemy wyciągać przykłady funkcjonowania różnego rodzaju, czy to nowych technologii, czy to turystyki, czy gospodarki, czy transportu. Tutaj naprawdę warto być, słuchać i rozmawiać. Co do innych praktyk, to jest to chociażby promowanie turystyki. My dzisiaj tutaj mamy przykład tego, że ponad 6 tysięcy ludzi jest w jednym miejscu na Dolnym Śląsku i my przez to możemy pokazać Dolny Śląsk w pigułce, ale wiem, że tutaj uczestnicy forum wracają sami, wracają z rodzinami i nie tylko do Karpacza, ponieważ jesteśmy w stanie pokazać ten Dolny Śląsk właśnie tutaj dzisiaj i korzystajmy z tego. Cieszmy się, że to jest właśnie tutaj na Dolnym Śląsku, ponieważ nie wiem, czy jest jeszcze jakieś wydarzenie na Dolnym Śląsku, które gromadzi tyle osób z całego świata, bo tutaj warto być z całego świata. Ja miałem spotkania z przedstawicielami z Hiszpanii, z Ukrainy, ze Słowacji, z Filipin, więc tak naprawdę wiem, że też jest tutaj reprezentacja Korei Południowej, więc tak naprawdę jest to miejsce, jest to czas, gdzie warto być, rozmawiać, słuchać i uczestniczyć w tym, bo nie ma innego, nie ma takiego miejsca drugiego na Dolnym Śląsku w trakcie roku, gdzie jest tyle osób i tyle dobrych doświadczeń.
2: A jakby pan spojrzał też na poprzednie edycje forum, czy widzi pan coś, co właśnie zostało wypracowane na forum i było, że o, to się sprawdzi właśnie na Dolnym Śląsku?
3: My tutaj podpisywaliśmy już konkretne umowy, chociażby na budowę linii kolejowych, na współpracę z regionami, na powstanie biura, które wymiany współpracy chociażby z Ukrainą, więc to wszystko było podpisywane tutaj w ciągu ostatnich 2-3 lat. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj podpisywaliśmy umowy, które za rok już będą zrealizowane. Mówimy tutaj o nowych pociągach, o współpracy gospodarczej, o remoncie obserwatorium na Śnieżce, więc są to rzeczy, które dzisiaj realnie tutaj powstają.
2: Tak jak pan wspomniał już na początku, na zakończenie forum jest też dobra informacja, że to wydarzenie pozostanie w Karpaczu
3: na kolejnych 5 lat. Jesteśmy tutaj po rozmowach, po negocjacjach. Pan przewodniczący również to ogłosił w trakcie otwarcia, że przez 5 kolejnych lat będziemy w Karpaczu, czyli przez 12 lat forum ekonomiczne będzie się odbywało w Karpaczu i kto wie, może przez kolejnych 10-15 lat. Ja mam nadzieję, że jednak to forum tutaj to już będzie na stałe wpisane w program, w kalendarz roczny na Dolnym Śląsku, forum ekonomiczne w Karpaczu.
2: Ja przypomnę, że porannym gościem Radia Rodzina był wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
1: Poranny gość Radia Rodzina. Radio Rodzina. Więcej słońca. You are

Właśnie. Wiki Gabor o aferze, 42 minuty po godzinie 8. Czytam sobie takie złote rady, jak to facet facetowi w cztery oczy może powiedzieć, spisane w jednym miejscu. Bardzo wiele rzeczy pojawia się wielokrotnie. Na przykład zacznij dbać o swoje zdrowie. Naprawdę, nikt nie przyjdzie cię później uratować. Zacznij także odkładać pieniądze. I tutaj piszą, jak cię stać na 50 zł, czy na 100, czy na 200 miesięcznie, zacznij odkładać od samego początku, jak tylko zaczynasz zarabiać. Zobaczysz te pieniądze, kiedyś ci się przydadzą. Nie raz, nie dwa są trudne sytuacje w życiu i wtedy dobrze mieć parę z zaskórniaków, a zaczniesz się przyzwyczajać, że po prostu tej stówy na przykład z wypłaty po prostu nie masz, a ona sobie gdzieś leży na koncie. I chodź do dentysty co najmniej raz w roku. To też bardzo wielu facetów powtarza, oraz tego, że już później, jak jesteś starszy, to ciężko zadbać o przyjaciół albo znaleźć tych, właśnie znaleźć nowych przyjaciół, więc dbajmy o tych, którzy, jeśli masz ich, są koło ciebie, o taką relację, bo to są wyjątkowe absolutnie rzeczy, które mogą się nie powtórzyć. Jedna rzecz, która też często się powtarza, łatwo powiedzieć już po jakimś czasie, nie zajeżdżaj się dla swojego pracodawcy. Pamiętaj, twoje zdrowie, twój czas jest najważniejsze i o tym myśl. Bądź wierny, to też wielu mężczyzn sugeruje i chce przekazać innym facetom, że żeby nie czuć się później w kompletnym, no, złym facetem, to naprawdę warto w tą stronę także sobie pójść. Również odpuścić pewnego rodzaju używki. Mówi, nie, był czas, moment, okej, okay, ale naprawdę fajnie to też zrobić dla siebie. Więc myślę, panowie, że to są takie absolutnie proste, zwykłe rady, ale jak facet facetowi powie i wytłumaczy, dlaczego tak jest, a nie inaczej, to myślę, że od czasu do czasu warto siąść z kimś i sobie przypomnieć o tym, co jest ważne. A i dla kobiet to też myślę, że przyjemność.

0: Alert rządowego Centrum Bezpieczeństwa przy granicy z Ukrainą. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Cały czas można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Władze Ukrainy ogłosiły dziś rano żółty alarm w związku z zagrożeniem rosyjskimi atakami z użyciem dronów w północno-zachodniej części kraju, w tym w obwodzie wołyńskim, który graniczy z Polską. W związku z tym Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydał alert dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. O szczegółach Joanna Wyleżą.
1: Alerty w północno-zachodnich obwodach Ukrainy mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, bowiem obwód wołyński położony jest bezpośrednio przy granicy z naszym krajem. W związku z zagrożeniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Tam mieszkańcy dostali SMS-y o treści: uwaga, uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo Śledź. Komunikat. Na obecnym etapie sam fakt prowadzenia operacji przez polskie lotnictwo nie oznacza jeszcze naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ale jest to element działań podejmowanych przez polskie służby w odpowiedzi właśnie na zagrożenia związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
0: Rosyjskie ataki z wykorzystaniem dronów od wielu miesięcy obejmują również zachodnie regiony Ukrainy. Bezzałogowce mogą pokonywać znaczne odległości, dlatego ich trasy są śledzone przez systemy obserwacji przestrzeni powietrznej. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale droższa jest także 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
2: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
0: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła 100 dolarów. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rok szkolny już ruszył, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już we wrześniu, mówi Małgorzata Korba z Biura Prasowego ZUS.
4: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Wnioski można składać elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS do końca listopada. W ostatnim dniu 6. archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin do Lourdes arcybiskup Andrzej Przybylski zawierzył archidiecezję katowicką Matce Bożej. W modlitwie powierzono Maryi szczególnie kapłanów, rodziny, osoby samotne, chorych i cierpiących, a także dzieła duszpasterskie i ewangelizacyjne archidiecezji katowickiej. A sami pielgrzymi podkreślali, że człowiek chory, niepełnosprawny czy po prostu starszy jest w Lourdes w centrum uwagi, jest zaopiekowany i bezpieczny. Jak mówią, jest to niezwykła sytuacja w dzisiejszym świecie.
5: W tym świecie, gdzie teraz stary i chory człowiek jest jakby odsuwany na bok, jest tak jakby traktowany jakby coś gorszego, to tutaj właśnie jest ten człowiek na pierwszym miejscu. Tu wszyscy jakby ustępują mu miejsca, chcieliby wszyscy pomagać przy tych wózkach. Pytają się, czy coś trzeba pomóc, czy coś trzeba zrobić. Więc nawet no po prostu ja jestem zdziwiona, bo tego w świecie się normalnie nie widzi.
0: W pielgrzymce uczestniczyło ponad 190 osób, nie tylko z terenu archidiecezji katowickiej, ale też z innych regionów Polski.
6: Cztery minuty po godzinie 9:00, czwartek, 10 dzień września. Bardzo powoli ten słupek rtęci naciąga. 13 stopni dopiero, ale wiatr słabnie, 17 km na godzinę. Natomiast temperatura maksymalna dziś to można powiedzieć raptem 19 stopni. Za chwilkę ma pojawić się więcej słońca, te chmury się rozproszą. Dopiero późnym popołudniem znowu będą dominować na niebie. Jutro stopni 18, ale uważajcie, poranek może być piątkowy bardzo chłodny, bo tylko 7 stopni przewidują nam synoptycy. Na początek tej godziny zagra, zaśpiewa Sting, kawałeczek Roxanne z The Police oczywiście.

0: Parę razy w życiu miałem taką chrypkę jak Joe Cocker, ale to jednak chłopa wyjątkowo, absolutnie bez chrypki. Teraz Daria Detlaff
1: przedstawi... Trafia w dźwięki, dzień dobry.
0: Tak, państwu, co tam ciekawego w portalach, w prasie, popisali
1: ludzie.
0: Zaczynam
1: od dosyć mocnej wiadomości prosto z Karpacza. Metra we Wrocławiu nie będzie. We Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi korzyści z rozwoju szybkiego tramwaju i kolei aglomeracyjnej przewyższają efekty budowy metra. Tak ogłoszono wczoraj podczas forum ekonomicznego w Karpaczu, a dokładnie powiedziała to Joanna Lech, szefowa Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Instytucja przedstawiła swoją dosyć obszerną analizę, czy budować metro w polskich miastach, czy nie, jakie są ku temu argumenty, a jakie są też logiczne przeciwwskazania. Za sensowne uznano, proszę państwa, metro tylko w Warszawie i w Krakowie. Dla Wrocławia rekomendowano takie pośrednie rozwiązanie, jakim ma być premetro, czyli bardzo szybki tramwaj. I w skrócie, jak czytamy też w tym raporcie, o czym pisze dzisiaj tu Wrocław, Wrocław posiada rozbudowaną i intensywnie wykorzystaną już sieć tramwajową o układzie gwiaździstym, która koncentruje ruch na kilku kluczowych korytarzach i węzłach w centrum miasta. I wiele tych głównych korytarzy było w ostatnich latach przecież modernizowanych albo rozbudowywanych. Budowa metra w tych samych relacjach mogłaby przejąć znaczną część pasażerów, ograniczając korzyści z wcześniejszych inwestycji. To jest jeden z przykładów.
0: I ale tutaj jakby tak z Kozanowa poprowadzić do centrum jeden albo ze Swojszyc z drugą linię?
1: Ale to są naprawdę ogromne środki. Poza tym ja pamiętam rozmowy chyba jeszcze sprzed Euro 2012. Zdaje się, że na Politechnice Wrocławskiej, no więc lata temu były takie zaawansowane rozmowy, dyskusje z naukowcami i pamiętam jednego z geologów, który jest tuzem tej dziedziny i on już wtedy powiedział i przedstawił listę naprawdę argumentów za tym, że metra we Wrocławiu raczej no, nie będzie ze względu...
0: To chociaż tramwaj
1: różnych.
0: Wodny, bo też miał być i nie ma. No kurczę, też wiesz, jak fajnie by się jechało, taką wodą płynęło.
1: Myślę tak.
0: Atrakcja turystyczna przy okazji.
1: Atrakcja
0: no, też nie
1: przy okazji,
0: no.
1: Ale pytanie, czy wrocławianie korzystaliby z takiego rozwiązania, na przykład, żeby dojechać po pracy.
0: Jestem wrocławianinem. Był ręka do góry, kto? Widzisz, patrz i losu. Widzisz, wszyscy teraz podnieśli rękę.
1: Musisz zdobyć jakieś lobby. Mm-hmm. To wtedy są jakieś szanse.
0: Okay.
1: To jest jedna rzecz. Informacje z Karpacza. Słyszałam też głosy krytykujące ten raport i pytanie dlaczego. Więc myślę, że rozmowy będą jeszcze trwałe. Druga informacja z Dolnego Śląska o włos od tragedii na przejeździe kolejowym. Dzieci zignorowały rogatkę i czerwone światło, a pociąg przemknął chwilę później. Do zdarzenia doszło dosłownie w poniedziałek na przejeździe kolejowym w Dobrej koło Bolesławca. Na nagraniu opublikowano w sieci widać dwie małe dziewczynki i chłopca, którzy jadą na hulajnogach. Dzieci nie zatrzymały się przed przejazdem, ominęły rogatkę, która była opuszczona, a sygnalizator nadawał czerwony sygnał. Czyli wszelkie możliwe sygnały zostały niestety zignorowane. Na szczęście do tragedii nie doszło, ale no, włos się jeży na skórze, kiedy oglądamy takie nagranie, zwłaszcza, że niestety też w ostatnich dniach na Dolnym Śląsku dochodziło do śmiertelnych wypadków kolejowych. Dlatego tym bardziej trzeba przypominać dzieciom.
0: Ja mam taki respekt przed pociągiem, że nawet jak są rogatki podniesione, to ja sobie tak zwolnię, żeby sobie zobaczyć z lewo, prawo.
1: To jest sytuacja dosłownie z wczoraj z Wrocławia, gdzie na przejeździe na ulicy Strzegomskiej koło Ronda Pileckiego nie opuszczały się rogatki, a pociąg przejeżdżał. Tam doszło do awarii. PKP PLK do dzisiaj miało usuwać tą awarię, jeśli państwo możecie nam dać znać, o tak powiem, jeśli przejeżdżacie przez tą okolicę i czy już zostało naprawione, czy jeszcze nie.
0: Tak, drodzy kierowcy młodzi też, żebyście mieli świadomość tego, co mówił motorniczy teraz przy tym wypadku, który miał miejsce, tragicznym, że taki pociąg, to on się zatrzymuje, czasami nawet i kilometr potrzebuje, żeby wyhamować. A jak nie, to z impetem po prostu miażdży wszystko absolutnie, co ma na drodze, więc naprawdę zwolnić, rozejrzeć się, to dla waszego bezpieczeństwa. I
1: oczywiście,
0: na koniec.
1: Na koniec informacja z Europy o najwyższej huśtawce. To jest nowa atrakcja we Włoszech, w regionie Basilicata, czyli jesteśmy na południu Italii. Spektakularna atrakcja turystyczna. Nieopodal Potęcy oficjalnie uruchomiono Lot i Kara, czy to jest taka gigantyczna huśtawka. Mhm. Lokalni włodarze liczą, że to właśnie ona ma przyciągnąć do bazylikaty tłumy turystów, którzy są spragnieni niecodziennych wrażeń i takich niezapomnianych widoków i pewnie też adrenaliny. Huśtawka została zainstalowana w punkcie widokowym na stromym zboczu, co dodatkowo sprawia, że gdzieś tam serce szybciej zabije.
0: Nie wszyscy chcą się bujać nad takim.
1: Dolina Valle del Marmo Platano to jest ta okolica, którą możemy oglądać z huśtawki. Sama nazwa doliny nawiązuje do charakterystycznych wapiennych skał, które przypominają marmur, ale też nieopodal przepływa rzeka Platano. Nie wiem, czy miałeś okazję być w bazylikacie?
0: Przykro mi, ale nie. Tak, jakoś.
1: Więcej turystów chyba wybiera się do Puli, do Apulii, gdzie jest też przepiękna przyroda i krystalicznie czysta woda. Przypomnę, że wakacje się skończyły,
0: bardzo,
1: ale niektórzy jeszcze mają
0: jątrzyć,
1: urlop.
0: No.
1: Jeszcze mają urlop, więc można sobie zaplanować być może taką właśnie atrakcję.
0: W listopadzie na Sycylię jadę na parę dni. O, widzisz? O, tak się zemszczę.
1: Bardzo dobrze.
0: Dziękuję ci pięknie w takim razie. Bruce Springsteen teraz dla nas zaśpiewa, a za chwilkę połączymy się z Maciejem Koła, który będzie zachęcał Państwa na ostatnie gastro miasto we Wrocławiu, które odbędzie się w ten weekend.

0: Bruce Springsteen, szybciutko jeszcze dodam właśnie, bo można liczyć na słuchaczy, zadzwonił pan, powiedział, że wiadukt na Strzegomskiej już działa, jest w pełni sprawny, ale tak jak mówię, zasada takiego ograniczonego zaufania przy kolei powinna nas wszystkich chyba dotyczyć. Jeszcze Gnars, Barclay, a później już Maciej Koła i Gastromiasto.
1: Tu Radio Rodzina.

Maciej Koła, który ma was zachęcać do Gastromiasto, jeszcze jest zajęty przez telefon, więc jeszcze Leny Krawic na naszej antenie. Później mam nadzieję, że już będziemy opowiadali o tym wydarzeniu.

0: Don't worry, be happy.
1: Ja tutaj idealnie posłuchałem właśnie podpowiedzi Bobiego McFerrina. Nie martwiłem się, że się nie mogłem dodzwonić do Macieja, to poprosiłem, żeby Maciej zadzwonił do radia i udało się. Dzień dobry, Maciej Koła, pomysłodawca, organizator Gastro Miasto jest już z nami. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: To pięknie, że się fajnie słyszymy. Z pięknego Krakowa do nas dzwonisz, ale mam nadzieję, że pięknie opowiesz i zachęcisz do tego, żebyśmy my tutaj we Wrocławiu w okolicach na Gastro Miasto, ostatnie Gastro Miasto w tym roku się pojawili. Co tam się będzie działo?
2: No ja bardzo serdecznie zapraszam na zakończenie sezonu, na zakończenie sezonu we Wrocławiu, ale też zakończenie sezonu gastronomicznego, letniego Gastro Miasto w Polsce, bo no, my jesteśmy już w trzech miastach, w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, ale zawsze we Wrocławiu będziemy robili finał. No i właśnie na ten weekend przypada on, 4 miesiące maratonu, a właściwie sprintu i koniec lata, szybko minęło.
1: Jak kubki smakowe nasze będą reagować, jak się tam pojawimy, to znaczy nowe restauracje, nowe smaki, co byś polecił?
2: Już mówię, bardzo dużo nowych restauracji. Ta edycja będzie obfitowała właśnie w przyjezdnych spoza Wrocławia restauratorów. Bardzo mnie to cieszy, bo taki mamy plan, żeby do Wrocławia przyjeżdżali właśnie restauratorzy z Warszawy, Krakowa, Katowic i oni właśnie przyjadą. Mhm. I też będzie bardzo fajna wrocławska restauracja Nafta z przewodnika Michelin. I mnie to bardzo cieszy, że oprócz naszych mocnych restauracji lokalnych, takich etnicznych z kuchnią hinduską, tajską, meksykańską, że pojawia się zawsze ktoś z przewodnika Michelin. To jest chyba już 9. restauracja z przewodnika Michelin, czyli tego najwyższego poziomu gastronomicznego, jaki można sobie wyobrazić. Ja będę namawiał do próbowania chociażby takich restauracji jak Pan Kluska z Katowic. Niesamowite kluski, ale właśnie, ale to nie są tylko kluski śląskie. To są kluski robione w różnych odmianach, na przykład w odmianie tajskiej, w odmianie włoskiej, w odmianie meksykańskiej. Trochę tak jak ten koncept pierogów we Wrocławiu, który też klasyczne polskie pierogi serwuje w wydaniach światowych, typu nawiązujące do tacosów, nawiązujące do japońskiego ramenu. To są bardzo ciekawe rzeczy i to jest pyszne.
1: Pampuchy, pan Kluska powinien jeszcze zrobić.
2: Pampuchy też będą serwowane tutaj, proszę. Ale chyba w klasycznych wersjach. Mhm. Ale właśnie jestem zachwycony tymi polskimi daniami, które są tam dostępne w klasycznej formie, ale bardzo fajne są te odmiany międzynarodowe. Właśnie to, co wcześniej powiedziałem o pierogach, które były obecne na Gastromiasto chociażby w maju, ale kluski śląskie w odmianie tajskiej. Niesamowity pomysł. To jest genialne i to pasuje do siebie. To jest niesamowite. Lobster House z Warszawy z kanapkami z krabem. Co prawda tanie one nie są, nawet nie będę zdradzał ceny, bo jest wysoka, ale no, krab w kanapce niesamowicie pyszny.
1: Jak zwykle Maciej zachęca do tego, żeby się powędrować na Dunikowskiego wybrzeże, ponieważ tam nie tylko jedzenie, ale też i dobra muzyka i będzie można sobie... Ja ostatnio zioła widziałem, bo pani sprzedawała i takie miała piękne ziółka, także tam nie tylko gastronomia, ale różne rzeczy się pojawiają na Gastro Miasto, prawda?
2: Tak, oprócz stricte jedzenia tego street foodowego w takiej luźnej wersji, fajnej, takiej do ręki, żeby sobie połazić, pospacerować, na leżaku usiąść, no też można sobie do domu dużo rzeczy zabrać, sery, butelki napojów różnych, czy to kombucha, czy matcha, czy wina dolnośląskie, zioła też, to już końcówka sezonu na zioła, ale też mamy takie bardzo duże stoisko z ziołami. Ale no, też są rzeczy, powiedzmy, trochę dla duszy, nie tylko dla ciała, dla smaku, no bo muzyka na żywo, są też silent disco wieczorem w piątek i w sobotę, czyli muzyka w słuchawkach, no widok piękny,
1: tak jest.
2: Na rzekę, na Ostrów Tumski, no, możliwość popływania, ostatnie możliwości popływania statkami, rejsy statkami po Odrze, bo zaraz będzie już, no już właściwie
1: po sezonie, tak jest. Dodam tylko, Maćku, że jak zwykle, to jest nieprawdopodobne, ale ty masz po prostu pogodę na gastromiasto, masz zawsze załatwioną. 21-22 stopnie, sporo słoneczka, dużo cieplej, bo w tej chwili we Wrocławiu raptem 15 stopni, a weekend zapowiada się niezwykle przyjemny, słoneczny i ciepły, więc tym bardziej zachęcamy do tego, żeby ostatni raz ruszyć na gastromiasto i skosztować pyszności. Maćku, pięknie, serdecznie ci dziękuję w takim razie. Pozdrawiam serdecznie i życzę kolejnych sukcesów. Tak jest. Ale przed nami męskie granie. A, jeszcze szybciutko dodam oczywiście, po godzinie 10 będziemy mieli konkurs Prawda czy Fałsz i podwójne zaproszenie na gastromiasto można wygrać, więc dzwonimy 71 322 20 22. Czekam na wasze telefony.

0: Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu. Papież mówił o uroczystościach dożynkowych w Polsce. W Katowicach wręczono nagrody Świadek Historii. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała na tory i uderzyła w pociąg Intercity, mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
1: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna.
0: Decyzję maszynistów w sprawie protestu powinniśmy poznać jeszcze dziś. W wyniku wczorajszego wypadku nie żyje jedna spośród czterech najciężej rannych osób. To nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
2: Jest tu kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
3: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
4: Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej. Kiedyś było tu stop.
0: Rząd zapowiada pilne zmiany, utraty prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Nowymi przepisami ministrowie mają się zająć na najbliższym posiedzeniu rządu.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej, zwracając się do Polaków, nawiązał do uroczystości dożynkowych. O szczegółach Piotr Kowalczuk z Vatican News.
6: Leon XIV powiedział, że w tych dniach podczas dożynek, dziękując za plon ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
7: Affidiamo al Signore il lavoro degli...
6: Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
7: A tutti la mia benedizione.
6: Papież poświęcił katechezę Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Mówił o godności osoby ludzkiej, powierzonej odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową.
0: W audiencji uczestniczyły liczne grupy pielgrzymów z Polski, m.in. z Rzeszowa, Lubartowa, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego, Szydłowa czy Warszawy. 6 osób i organizacje otrzymało w Katowicach nagrody Świadek Historii. Wyróżnienia po raz czwarty przyznał Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Otrzymały je osoby i organizacje zaangażowane w zachowanie pamięci o historii Polski i Śląska oraz działalność edukacyjną i społeczną, mówi dr Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
8: Mamy osoby, które z jednej strony mają bogate doświadczenie i były świadkami historii. To też jest ważne, bo nagroda Świadek Historii powinna wędrować do tych, którzy w tej historii brali aktywny udział, uczestniczyli, byli jej świadkami. Mamy osoby, które od lat 80. chociażby angażowały się w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.
0: Wśród nagrodzonych jest m.in. ksiądz profesor Jerzy Myszor, który poświęcił swoją działalność naukową przede wszystkim historii Kościoła na Górnym Śląsku. Był m.in. członkiem Prezydium Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN. Stworzył także internetową encyklopedię wiedzy o śląskim kościele.
9: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
10: 4 minuty po godzinie 10, czwartek, 10 dzień września. Temperatura powolutku, ale naciąga. 15 stopni w tej chwili, 19 tylko maksymalnie. Niestety sporo chmur, dopiero po godzinie 14 ma się delikatnie rozpogodzić, a popołudnie ma być już całkiem słoneczne. Temperatura w nocy, no 7 stopni, chłodek. Jutrzejszy dzień chłodniejszy niż wcześniej synoptycy zapowiadali, bo raptem 17 stopni i zero słońca jutro.
9: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
13: Should be small.

Justyna Steczkowska na naszej antenie, 22 minuty po godzinie 10. Myśl mnie taka naszła, jak sobie przeczytałem pewne zdanie, że my jako społeczeństwo już tak jakoś nie chcemy się organizować, przeciwstawiać, już nie chcemy wychodzić, kombinować, jakoś tam po prostu już to jest wszystko jedno. Olej prawdopodobnie za chwilkę i benzyna po 9-10 zł może wyskoczyć i dalej spokojnie po prostu tankujemy, nic z tym jakby nie robimy. Nie mówimy na przykład, oj, za drogo troszkę, proszę tutaj ogarnąć się i coś wymyślić. A przykładem niech będą dzieci w Kanadzie. W 1947 roku, słuchajcie, grupa dzieci w Kanadzie zorganizowała naprawdę prawdziwe zamieszki skierowane przeciwko właścicielowi fabryki cukierniczej, bo podniósł ceny za czekoladę. I co się okazało? Okazało się, że jednak dało radę i ta czekolada pozostała na takim poziomie, jakim była wcześniej, dzięki właśnie interwencji, a jeszcze wtedy w 1947 jakby internetu nie było, jak oni musieli mieć naprawdę dużą motywację do tego, żeby się zjednoczyć, żeby się spotkać, żeby się zorganizować, żeby ustalić, jakie zasady mają panować, ile kosztować ma czekolada, czego się domagamy i tak dalej, i tak dalej. I się udało. My powinniśmy się jednak chyba troszeczkę zacząć uczyć od takich dzieci w Kanady z 1947 roku, żeby nie dać się tak w trąbę robić cały czas.

0: Prawda czy fałsz?
1: Prawda, prawda, wybierz prawdę.
2: Fałsz, fałsz.
1: Wybierz.
3: Zdecyduj.
0: Wygraj!
1: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina
3: i wygrywaj.
4: 28 minut po godzinie 10. Małgosia chciałaby sobie na gastro miasto skoczyć. Podwójne zaproszenie czeka. Po prostu czeka na dobrą odpowiedź. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
4: Słuchaj, mapę świata widziała kiedyś?
5: No widziała.
4: O, dobrze. To sobie może poradzić. Zobaczymy, bo teraz ONZ chce zmienić troszeczkę mapy świata, bo ona nie odzwierciedlała wielkości niektórych kontynentów i rejonów. Była troszkę zniekształcona. W związku z tym stąd bierze się moje pytanie. Uwaga! W granicach Afryki zmieściłyby się jednocześnie całe Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Japonia, Meksyk, większość Europy i wciąż jeszcze by trochę miejsca zostało. Prawda to czy fałsz?
5: No, tutaj myślę, że cię poniosło, popłynąłeś z wyobraźnią i to jest zdecydowanie fałsz.
4: Aż się w czoło walnąłem. Wiem, jak to brzmi, ale faktycznie, słuchaj, to jest prawda. Afryka jest absolutnie gigantyczna, nie zdajemy sobie sprawy, jak duża. Na mapach na przykład Grenlandia jest podobna, a mieści się 14 razy w Afryce. Więc no niestety, muszę ci powiedzieć, jeszcze raz do szkoły z powrotem po Atlas. No.
5: Jeszcze muszę chyba tak.
4: No, tak olbrzymi kontynent.
5: Takie zmiany, to trzeba jeszcze raz skończyć szkołę.
4: Pięknie ci serdecznie dziękuję. Powiem tak, no twoje potknięcie jest smakołykiem dla kogoś, bo drodzy państwo, jeżeli ktoś ma ochotę na gastro miasto, no to telefon jest 71 322 20 22. Czekam na kolejną osobę. Tobie pięknie dziękuję mimo wszystko.
5: Dzięki wielkie.
4: Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. Wonderful Life teraz od Blacka.

0: Prawda czy fałsz?
1: Prawda, prawda, wybierz prawdę.
2: Fałsz, fałsz.
1: Wybierz.
3: Zdecyduj.
0: Wygraj!
1: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj. No to robimy drugie podejście do wygrania podwójnego zaproszenia na Gastro Miasto. Tym razem Jacek próbuje. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Jacko, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Piłkarza i w związku z tym postanowiłem dla ciebie wybrać coś z piłki nożnej. Jak się czujesz w tym temacie?
4: Zobaczymy, jak nam pójdzie.
0: O, proszę bardzo, taki pewny siebie troszeczkę. No dobrze, dobrze. Takie zdanie przygotowałem. Otóż w 1942 roku pewien piłkarz Stefan Stanis strzelił w jednym meczu rekordowe 16 bramek, a całe spotkanie zakończyło się wynikiem 32-0. A widzisz, a już ta pewność siebie gdzieś umknęła. Już jak myszka czmychnęła. No i prawda to czy fałsz? Odpowiadamy szybciutko.
4: Strzelam, że prawda.
0: Strzelasz, że prawda. Strzelaj w życiu częściej.
4: Okay.
0: Faktycznie jest taki niezwykły rekord i niezwykły wynik. 16 bramek jednego zawodnika, 32-0. No 42 rok, co tam się działo dokładnie, nie wiem, ale potwierdzone mam tutaj informacje bezpośrednio. Także gratuluję ci bardzo serdecznie, nie rozłączaj się i powiem ci, jak pyszne jedzenie na Gastro Miasto, które rozpoczyna się jutro na bulwarze Dunikowskiego, będziesz mógł kosztować. Dobrze?
4: Super, dzięki.
0: Karolina Kozak tymczasem dla nas zagra na antenie Radia Rodzina.

0: Maszyniści reagują po tragicznym wypadku na Mazowszu. To mają być kluczowe dni w relacjach polsko-amerykańskich. Za chwilę powiemy też o rozgrywkach Ligi Mistrzów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie po zderzeniu z ciężarówką doszło do wykolejenia pociągu pasażerskiego, nadal pracują służby. W wypadku zginęła jedna osoba, cztery są w stanie ciężkim. Samo naprawianie torów i trakcji potrwa jeszcze kilka dni, a już dziś maszyniści, by zwrócić uwagę na bezpieczeństwo kolejowe, ogłosili akcję protestacyjną, mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
1: Zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby w dniu jutrzejszym od północy do 24 każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością bezpieczną, która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu, korzystając z przepisów prawa, głównie z kodeksu pracy.
0: Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w pociąg na oznakowanym przejeździe.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To mają być kluczowe dni w relacjach polsko-amerykańskich. Tak mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o stałe bazy amerykańskie w Polsce. Od wczoraj wysocy rango amerykańscy urzędnicy sprawdzają, gdzie mogłaby powstać nowa baza.
3: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
0: Najczęściej wymieniane są okolice Poznania i Wrocławia.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Liga Mistrzów, najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki piłkarskie w Europie, ponownie dostarczyły kibicom emocji. We wczorajszych meczach nie zabrakło wysokich zwycięstw faworytów, efektownych występów ofensywnych oraz spotkań rozstrzyganych w końcówkach. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: FC Barcelona gładko pokonała Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barsy Ferran Torres. Powiedziałbym, że to był idealny debiut, no ale nie osiągnęliśmy do końca wymarzonego wyniku, bo jednak straciliśmy gola. Oczywiście moje gole to dobry sygnał pokazujący, że dobrze się tu odnajduję. Staram się obecnie dawać się z siebie wszystko, a to ważne, bo gramy co chwilę. Większość z nas nie miała okresu przygotowawczego, więc jeszcze nie prezentujemy naszego optymalnego poziomu.
5: Jest to stasiendo nuestra pretemporada?
4: W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1.
0: Zmieniamy temat. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Jest ich prawie 1 200 000. To o 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 000, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
6: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 000, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 000, Gruzji i Kolumbii po 20 000.
0: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni.
7: Cztery minuty po godzinie 11, czwartek, 10 dzień września. Gdzieś tam troszkę błękitnego nieba widzę, ale jednak rządzą chmury w tej chwili na niebie. Temperatura wzrosła do 16, zobaczymy dziś maksymalnie 19. No i dobra wiadomość, po 15, koło 16 powinno się już rozpogodzić i być zdecydowanie bardziej słonecznie. Jutro na słońce za to nie ma co liczyć, a termometry ledwo naciągną do 17 stopni po chłodnym poranku, kiedy to zobaczymy na termometrach tylko 7 stopni. Za to sobota i niedziela wybornie się zapowiadają, bo idealne 21 stopni, 22 w niedzielę i sporo słońca.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Wilki. Wilki. Nie zabije nocy. 16 minut po godzinie 11. Teraz przenosimy się na Śnieżkę, gdzie rozpoczyna się remont. Długo wyczekiwany remont, trzeba dodać. Znacie te wspaniałe spotki latające, które tam są umiejscowione i które nie są dostępne dla turystów, a będą. Obserwatorium na Śnieżce będzie wyremontowane. 25 milionów złotych ma kosztować, a ma zakończyć się w 2031 roku, czyli za parę ładnych lat, ale prawdopodobnie będzie to oddawane etapami i niektóre rzeczy mogą być troszkę wcześniej. Obserwatorium na Śnieżce od lat jest niedostępne dla turystów, a właśnie remont ma nie tylko odnowić charakterystyczną konstrukcję, ale także przywrócić jej funkcję turystyczną. O tym mówi Przemysław Koperski.
1: Obserwatorium jest od ponad 10 lat wyłączone z użytkowania. Śnieżkę odwiedza rocznie ponad 2 miliony turystów. Ci, którzy kochają karkonosze, którzy chodzili tymi szlakami, wiedzą, jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda to teraz. Przywracamy standardy i naszym celem jest przeprowadzenie remontu tego obiektu z zachowaniem wszystkich wymogów konserwatorów zabytku i ochrony środowiska naturalnego i przywrócenie tego obiektu po prostu turystom. W tym dolnym dysku pojawi się na nowo restauracja, będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone. I chciałbym zaznaczyć, że realizujemy również bliźniaczy projekt, oprócz remontu, podłączenie Śnieżki do sieci wodociągowej, do sieci kanalizacyjnej. Robimy to we współpracy IMGW, Karkonoskiego Parku Narodowego, odpowiednika po stronie czeskiej i gminy Karpacz. Z tego miejsca chciałem podziękować. Szanowni Państwo, trzymajcie kciuki, tak żeby sprawnie ten remont przebiegał, ponieważ do tego są potrzebne odpowiednie warunki również pogodowe, bo prace się toczą powyżej 1600 metrów.
0: A i wiatr tam powyżej 200 km potrafi wiać. Dlatego też taki kształt tych spotków. Zakres prac będzie szeroki. Zaplanowano m.in. wymianę dachów na wszystkich trzech dyskach, elewacji, okien, instalacji, ale obiekt zachowa swoją charakterystyczną formę. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, podkreśla, że obserwatorium na Śnieżce jest przecież symbolem regionu.
2: No to jest jeden z istotnych symboli. To jest punkt charakterystyczny. To jest coś, jeżeli myślimy o Karkonoszach, myślimy o Sudetach. Myślę, każdy z nas ma w głowie obserwatorium na Śnieżce. Trzy piękne talerze, piękna architektoniczna bryła, piękne miejsce. Stąd myślę tak ważne zadania. Cieszymy się, że uzyskało akceptację i został temat podjęty przez Ministerstwo Infrastruktury.
0: My, turyści, też się cieszymy i trzymamy kciuki, żeby udało się troszeczkę wcześniej oddać do użytku. Tymczasem jednak zostaje nam poczekać. Jeżeli chcecie troszkę więcej przeczytać i dowiedzieć się i posłuchać na temat tego remontu, to na stronie Radia Rodzina zapraszam serdecznie. Można to wszystko robić.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.
1: One, two, three and...

No proszę bardzo, Rolling Stones, aż trudno uwierzyć, że zespół powstał w Londynie w 1962 roku. No nie sposób sobie to uzmysłowić, a to z najnowszej płyty podobno genialna. Tak przynajmniej oceniają recenzenci. Mnie też się bardzo podoba i polecam w całości. Natomiast chciałem Państwu teraz taką ciekawostkę sportową zapodać. Stany Zjednoczone, wiadomo, to zdecydowanie taki najbardziej utytułowany kraj, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. Właśnie tu ciekawe, bo zdobyli już ponad 2700 medali, więc naprawdę absolutny top. Natomiast istnieje 5 dyscyplin olimpijskich, których Amerykanie, słuchajcie, nigdy, ale to nigdy nie stanęli na podium. Ciekawe, czy byście zgadli. No pierwsza to badminton, to trudno do wymówienia, ale tak, paletki, tutaj nigdy sobie nie poradzili za dobrze. Piłka ręczna, także bez sukcesów totalnie. Tenis stołowy, wiadomo. I gimnastyka artystyczna oraz skoki na trampolinie to są te dyscypliny, w których Amerykanie absolutnie medalu żadnego nie zdobyli. No, wszystko przed nimi.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Sydney Pollack, Digital Style of Life.

0: trzeba do tego Paryża jechać znowu chyba, jednak po takim utworze, pięknie. Malcolm McLaren, Catherine Deneuve, 47 minut po 11, jeszcze jeden utwór, a po nim już intencje, więc przypomnę, że można już zacząć je pisać SMS-em i wysłać pod numer 7148, zaczynając od słowa intencje, bądź zadzwonić, kiedy już się rozpoczną, pod numer 71 322 2022.
1: Yo, Steve Marley, throwing your father's old record. Yeah. Classic material, refugee camp, hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on, huh? White Clef, huh?

0: I jest już pierwszy telefon od słuchacza. Witamy, można składać intencje.
1: Szczęść Boże, chciałam się pomodlić w intencjach zadanych Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie. Pierwsze SMS-y o radość życia wiecznego dla Izabeli, Heleny, Małgorzaty, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

0: o to, żebyście zawsze byli, bo jesteście nam bardzo potrzebni i o błogosławiony tydzień dla wszystkich słuchaczy Żarnia Rodzina. Szczęść Boże.
1: Dziękujemy pięknie za ten telefon i mamy jeszcze 5 minut. Czekamy na kolejne.

I kolejny SMS z intencją w intencji ojczyzny, pokoju na świecie, ofiar katastrofy smoleńskiej, wszystkich ofiar katastrof wojen, wypadków, za wszystkich zmarłych i dusze w czyśćcu, o opamiętanie dla oprawców i krzywdzicieli.

0: Zbliża się godzina 12. Dziękujemy za składane na nasze antenie intencje i zapraszamy już na modlitwę Anioł Pański.
1: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
2: Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: 10 ofiar śmiertelnych kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. 10 zł za litr oleju napędowego? Powiemy, czy to możliwe. Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Potem o starciu drużyn piłkarskich gwiazd. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prawie 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w najnowszym ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach na północnym wschodzie kraju i portowe miasto Mikołajów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzega, że zagrożenie nadal trwa, a nad kraj nadlatują kolejne wrogie drony. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
1: Z danych obrony powietrznej wynika, że do tej pory Rosjanie wystrzelili około 150 dronów. Bezzałogowce uderzyły w targ w mieście Chmielnicki. Tam w często stosowanym przez Rosjan ponownym ataku ranni zostali ratownicy, którzy przybyli na miejsce. Co najmniej 10 osób zostało rannych w Krzywym Rogu i Izium. O ofiarach śmiertelnych donoszą za to władze Sum i Mikołajowa. Zagrożona atakiem była zachodnia Ukraina, w tym obwody położone tuż przy granicy z Polską. W związku z tym oderwano polskie myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nad ranem otrzymali alerty o możliwym zagrożeniu. Ostrzeżenia zostały już odwołane.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad 100 dolarów. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
3: Wróciłem akurat z Włoch, to tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
4: No to tu tanio przy tym.
3: No nie jest tanio, ale
4: znośnie.
3: Ale znośnie.
5: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
4: Co pan wtedy zrobi?
5: Będę płakał, ale tankował.
0: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy 120 dolarów, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. Szczątki żołnierzy podziemia odnaleziono na cmentarzu w Katowicach. Prace poszukiwawcze prowadzili przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej. Znalezisko teraz zostanie poddane szczegółowym badaniom antropologicznym i genetycznym, mówi dr Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
6: Ta część naszej misji, gdzie poszukujemy, a już jak znajdziemy, ekshumujemy i identyfikujemy te ofiary, ma niezwykły wymiar nie tylko w sferze pamięci, ale także społeczny, bo państwo polskie daje w ten sposób praktyczny wyraz temu, że zawsze wracamy po swoich. Wracamy po tych, którzy oddali swoje życie za to, żebyśmy my mogli żyć w wolnej, niepodległej Polsce.
0: Prace prowadzone na cmentarzu komunalnym przy ulicy Panewnickiej w Katowicach miały na celu odnalezienie miejsca pochówku Zbigniewa Kozłowskiego, pseudonim Konrad, Władysława Derejskiego, pseudonim Żyd, oraz Wilhelma Sadłochy, pseudonim Borys. Wszyscy trzej zostali skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na karę śmierci i straceni w katowickim więzieniu w październiku 1946 roku. Co ważne, Kozłowski był związany z Armią Krajową i Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Derejski działał w powojennej grupie dywersyjnej utrzymującej kontakty z podziemiem niepodległościowym, a Sadłocha był związany z organizacją Wolność i Niezawisłość.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Robert Lewandowski nie przestaje za oceanem strzelać. Tym razem w barwach Chicago Fire stanął naprzeciwko Leo Messiego, reprezentującego Inter Miami. Wynik 1-1, ale trafienie do bramki zaliczył tylko Robert i to już w 10 minucie.
7: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego w Chicago, bardzo fajnie.
8: No strzelił gola i to jest dla nas najważniejsze.
0: Mówią polscy kibice, którzy oglądali mecz z trybun stadionu w Wietrznym Mieście. Leo Messi bramki nie strzelił, ale zaliczył asystę przy strzale, który dał remis ekipie z Florydy.
9: Minut po godzinie 12 sprawdzamy prognozę pogody. Pochmurno na Dolnym Śląsku, ale dzisiaj bez opadów deszczu, przynajmniej póki co zgodnie z prognozami. Maksymalna temperatura dla naszego województwa to 20 stopni, tyle będzie w Wołowie, we Wrocławiu 19, aktualnie stopni mamy 18, temperatura wzrośnie tylko jeszcze o 1 stopień. Słońce wygląda gdzieś nieśmiało zza tych chmur, wieje także wiatr momentami dosyć porywisty do 22 km na godzinę.
2: Radio Rodzina.

13 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim, słyszymy się w czwartek. Dzisiaj jest 10 dzień września, na naszej antenie Transperfect.

0: Siedzę i myślę, to Beata Kozidrak na antenie Radia Rodzina tak siedzi i myśli 21 minut po godzinie 12. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy o biblijnych historiach można opowiadać przy planszy, kostkach i pionkach? Twórcy gry Posłani, o której będzie dzisiejsza audycja dziś w kościele, przekonują, że tak. Rodzinna planszówka przynosi graczy do Palestyny z czasów Jezusa i pozwala wcielić się w jednego z 12 apostołów. Jej autorzy chcieli stworzyć coś więcej niż quiz z wiedzy religijnej, grę z własnymi zasadami, mechaniką i historycznym tłem. Pomysł na grę pojawił się w domu Michała Majorka i jego żony. Inspiracją była rozmowa o potrzebie stworzenia biblijnej planszówki. Jak wspomina współautor, początkowo miał być to jedynie pomysł, ale po uwadze żony w ciągu 2 dni przygotował pierwszą koncepcję.
1: Żona mi powiedziała o pomyśle, że no, że szef myśli o wydaniu takiej gry. W każdym razie ja wtedy powiedziałem, no a co to jest za problem stworzyć grę biblijną? Przecież temat jest ogromny, jest szeroki, jest Stary Testament, Nowy Testament, no jest potężne pole do popisu. No i żona wtedy się tak trochę na mnie zezłościła, że tak powiem, bo powiedziała, że a ja to tak zawsze tylko coś mówię, że bez pokrycia tylko i wyłącznie gadam, że najlepiej ja to bym wszystko zmieniał, ja to bym wszystko robił, a działania to żadne. No i wtedy ja, muszę przyznać, mnie to dotknęło. Usiadłem sobie i w 2 dni zacząłem rozpisywać, jak taka gra, według mnie, mogłaby wyglądać. No i po 2 dniach powiedziałem, że nie usiądź proszę, postanowiłem zadziałać, no i rzeczywiście jej przedstawiłem, o czym ma być ta gra, w jakim, powiedzmy, czasie, wydarzeniach Pisma Świętego ma ona się obracać. No i wtedy, jak ona to wszystko przeczytała, co by to się tam miało wydarzać, kim by się miało grać, jak zdobywać punkty, no to żona powiedziała, dobra, przedstawię to szefowi.
0: A ja wiem, jak wygląda ta gra, bo właśnie mam tutaj przed sobą pudełko z grą i takie pudełko trafi do jednego z naszych słuchaczy bądź słuchaczek po audycji dziś w kościele o godzinie 13:10, ale posłuchajcie. Posłani, czyli ta gra planszowa, o której mowa, opierają się na wydarzeniach opisanych w 10 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, w którym Jezus posyła apostołów, by głosili Królestwo Boże i pomagali potrzebujących. Gracze mają do dyspozycji mapę Palestyny z czasów Jezusa oraz 12 grywalnych postaci. W rozgrywce może uczestniczyć maksymalnie 4 graczy. Twórcy chcieli przy okazji wykorzystać planszę do pokazania geografii biblijnych wydarzeń. Znalazły się na niej m.in. Galilea, Judea, Idumea, Perea i Dekapol. Autorzy podkreślają, że starali się zachować rzeczywiste położenie miast i charakterystycznych miejsc.
1: Staraliśmy się tutaj dać ludziom też tę geograficzną wiedzę, żeby umieli te znane często ze słyszenia opowieści umieścić sobie w przestrzeni.
0: Twórcy podkreślają, że Posłani mają być przede wszystkim grą rodzinną. Ich zdaniem istotne jest również to, że nie jest to kolejny quiz czy memory z motywem religijnym, ale planszówka oparta na rozbudowanej mechanice.
1: Nie jest to po prostu gra memory czy jakiś quiz o Piśmie Świętym, ale jest to gra, która stara się mieć na pewno jakąś własną tożsamość, która oczywiście gdzieś może przypominać jakieś gry, ale jest to, tak mogę powiedzieć, jedyna taka gra wyjątkowa, której próżno szukać na rynku, w której mamy aż 12 postaci do wyboru, w której mamy różne dni, które wpływają w różny sposób na to, jak się gra toczy. Możemy poruszać się w różny sposób, wykonywać różne akcje, więc myślę, że warto sięgnąć po tę grę, szczególnie jeśli komuś jest bliskie Pismo Święte, Nowy Testament, Ewangelię i chciałby po prostu w jakiś jeszcze inny sposób, tak powiedzmy, pokontemplować sobie, nawet taki, powiedzmy, trochę bardziej rozrywkowe, ale spędzić czas nad tym klimatem, nad tym, powiedzmy, regionem i z tymi postaciami.
0: I właśnie któryś z naszych słuchaczy bądź słuchaczek będzie mógł spędzić czas nad tą planszą. Gra Posłani planszowa będzie do rozdania dla naszych słuchaczy po audycji dziś w kościele, a na audycję zapraszam już o godzinie 13:10.

0: 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu dobiega końca, a jednym z konkretnych efektów tego forum ma być rozwój niskoemisyjnego transportu kolejowego. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, zaznacza, że nowe pociągi będą mogły obsługiwać m.in. magistralę podsudecką, która nie jest obecnie zelektryfikowana. Jest to ważny krok, ponieważ w jej rejonie mieszka około 145 tysięcy dolnoślązaków.
1: Wczoraj mieliśmy rano konferencję dotyczącą pierwszego pociągu EcoDiesel, który trafi na Dolny Śląsk z 10, ponieważ prezes Kolei Dolnośląskich wraz z prezesem PESY podpisali porozumienie o opcji, która zakłada zakup kolejnych 10 pociągów. Tym razem są to EcoDiesle, których emisyjność spada o 90%, ponieważ będą one napędzane olejem roślinnym.
0: Drugim ważnym wydarzeniem, które miało miejsce na tegorocznym forum ekonomicznym, było podpisanie umowy na przeprowadzenie remontu obserwatorium na Śnieżce. Inwestycja ma znaczenie zarówno dla działalności naukowo-badawczej, jak i turystyki. Obiekt jest jednym z charakterystycznych symboli regionu.
1: Jest to charakterystyczne miejsce w Karpaczu. Tak naprawdę tutaj prawie z każdego punktu widać Śnieżkę, widać obserwatorium i w momencie, gdy wchodzimy na tą Śnieżkę, brakuje tego obserwatorium, brakuje tego, żeby to działało, funkcjonowało. Na pewno jest to ważne ze względów też i naukowych, badawczych, ponieważ to obserwatorium, które jest na najwyższym szczycie Karkonoszy, jak najbardziej pełni swoją rolę naukową, badawczą, ale też i dla turystów, też dla mieszkańców jest to jakiś symbol, jest to znak, więc jak najbardziej cieszy ta inwestycja, to podpisanie tej umowy i tego remontu.
0: Podczas forum zaprezentowano raport dotyczący metra w Polsce, z którego wynika, że inwestycja ta we Wrocławiu może być trudna do uzasadnienia pod kątem ekonomicznym. Wicemarszałek przekonuje jednak, że przy tego typu projektach należy brać pod uwagę nie tylko koszty, ale także korzyści dla mieszkańców, transport i bezpieczeństwo.
1: No tutaj tak naprawdę możemy rozmawiać o metrze, możemy rozmawiać o kolei podziemnej, ponieważ warto wspomnieć o tym, że stricte metro, czyli może być tak jak w Chicago, metro jest naziemne, tak? Mamy kolej naziemną. Tutaj musimy znaleźć odpowiednie rozwiązanie, ale czy jest opłacalne? Pamiętajmy, że jako samorząd województwa do połączeń kolejowych dziś dopłacamy ponad 450 milionów złotych. I gdybyśmy patrzyli pod kątem, czy coś jest opłacalne, czy nie, to byśmy też nie realizowali tylu połączeń, nie przejmowalibyśmy linii, nie kupowalibyśmy pociągów, bo powiedzielibyśmy, że to jest nieopłacalne. Ale pamiętajmy o pasażerach, pamiętajmy o mieszkańcach, o Dolnoślązakach. Robimy to dla nich, robimy to dla mieszkańców Wrocławia w tym wypadku. Kolej robimy dla mieszkańców Dolnego Śląska i tutaj te koszty to nie powinny być głównym kryterium wyboru. Tutaj chodzi już jednak o wygodę, o bezpieczeństwo, o komfort podróżowania, o szybkość podróżowania, o łatwość podróżowania i też pamiętajmy, że takie metro dzisiaj jest też miejscem dual use, jest miejscem, w którym możemy się schronić, może być schronem. Jest bardzo dobrze to wykorzystywane, takie właśnie stacje metra, chociażby w Helsinkach, chociażby w Finlandii, która słynie ze schronów. Więc pamiętajmy o tym, a koszty, tak jak mówię, nie zawsze muszą być głównym kryterium.
0: Czy doczekamy się metra, to się jeszcze okaże. Jeśli chcecie wysłuchać całej rozmowy z marszałkiem Rado, z wicemarszałkiem Rado, zapraszam na naszą stronę internetową. W zakładce Dolny Śląsk znajdziecie całą rozmowę.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, Szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Maszyniści zwolnią na przejazdach kolejowych w Polsce. Ruszyły zapisy na 49. Europejskie Spotkanie Młodych TZ w Łodzi. Trwają siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dziś pierwszy mecz biało-czerwonych.

0: Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Maszyniści kolejowi w całej Polsce jutro będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych, zapowiedział prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek. Decyzję w tej sprawie podjęto po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała w pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zderzenia wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony pociągu. Zginęła jedna osoba, pasażerka składu.
1: My nie apelowaliśmy do maszynistów, żeby się powstrzymali od pracy, ale żeby przynajmniej przez jeden dzień zademonstrowali, że będzie konieczność, jeżeli nie będzie żadnych działań ze strony tych, którzy za bezpieczeństwo odpowiadają, trzeba będzie przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną 20 km na godzinę. Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże, natomiast uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż mają ginąć kolejne ofiary na polskich torach.
0: Jak dodał Leszek Miętek, liczba wypadków na przejazdach kolejowych stale rośnie. W 2024 roku było ich około 140, w ubiegłym roku 180. A w tym roku, mimo że dopiero mamy wrzesień, było ich już 130. 45-latek zatrzymany z nielegalnymi papierosami i amfetaminą. Mężczyzna towar bez polskich znaków akcyzy przewoził w aucie, a wpadł w ręce policjantów z Piekar Śląskich podczas kontroli drogowej.
2: Policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną podczas przeszukania mieszkania oraz garażu mężczyzny ujawnili kolejne nielegalne paczki z papierosami i tytoniem. Łącznie stróże prawa zabezpieczyli blisko 40 kg tytoniu do palenia oraz blisko 24 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy.
0: Jak dodaje Łukasz Czepkowski z Piekarskiej Komendy, po wprowadzeniu towaru na rynek straty Skarbu Państwa mogły wynieść około 100 tysięcy złotych. 45-latek usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy. Grozi mu wysoka grzywna, kara więzienia albo obie kary.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ruszyły zapisy na 49. Europejskie Spotkanie Młodych TZ, które odbędzie się w tym roku w Łodzi. Od 28 grudnia tego roku do 1 stycznia przyszłego roku. Uczestnicy będą mogli wybrać dowolny blok tematyczny, na który będą składały się konferencje, warsztaty oraz Q&A, poinformowała wspólnota z TZ. Od 1978 roku bracia z TZ, wspólnoty założonej przez brata Roger w 1940 roku, na przełomie mijającego i nadchodzącego roku, organizują w różnych miastach Europy spotkania młodych z całego kontynentu. Wydarzenie ma przybliżać do siebie młodych Europejczyków dzięki wspólnym modlitwom, spotkaniom dyskusyjnym w małych grupach i warsztatom poświęconym kwestiom religijnym, kulturalnym i społecznym. Spotkanie europejskie przeznaczone jest dla osób od 18 do 35 roku życia.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Celem jest obrona tytułu, tym bardziej, że nagrodą jest też awans na Igrzyska Olimpijskie. W meczu otwarcia Bułgaria wygrała z Macedonią Północną 3-0. My zaczynamy dziś o 15 z Portugalią. Najgorsze, co możemy zrobić, to zlekceważyć rywali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
4: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
0: Rywalami Polaków w Sofii będą także Ukraina i Izrael.
5: Sprawdzamy prognozę pogody. 18 stopni we Wrocławiu, pochmurno i nie tylko tutaj, ale na terenie całego Dolnego Śląska. Niebo wypełnione jest chmurami, słońce może się przebijać w ciągu dnia, ale tych przyjaźni nie będzie dużo. Temperatura dodatnia 19 stopni maksymalnie. Jutro sytuacja pogodowa bardzo zbliżona do tej dzisiejszej, będzie troszeczkę chłodniej, ale synoptycy nie przewidują deszczu ani w dniu dzisiejszym, ani jutro.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D, wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii tani i chłodnego kewlawiku, spokojnej ochrydy czy złotej warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Minęła godzina 13 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Już za chwilę o godzinie 13.10 zapraszam na audycję Dziś w Kościele. Porozmawiamy o nietypowej grze planszowej Posłani. A o czym dokładnie będzie ta gra? Już za chwilę biblijne tło i biblijne postaci, to mogę zdradzić na pewno. Dodam jeszcze, że po emisji będziecie mieli możliwość wygrania takiej gry od nas, ale zasady jeszcze za chwileczkę będę przedstawiać, jak można taką grę zostać. Zapraszam na audycję Dziś w Kościele o godzinie 13.10.

0: Kościele.
1: Gościem Radia Rodzina jest dzisiaj Michał Majorek, współtwórca gry planszowej Posłani, o której już teraz porozmawiamy. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi bardzo.
1: Powiedziałam, że jest pan współtwórcą gry planszowej, ponieważ wraz z żoną stworzyliście właśnie tą grę planszową. Opowiedzmy o tym, skąd wziął się pomysł na właśnie na tą grę, która nazywa się Posłani.
2: No, o pomyśle zawsze lubię rozmawiać. On jest trochę taki, można powiedzieć, kontrowersyjny. Mianowicie żona pracuje dalej w wydawnictwie głównie audiobooków, chociaż od czasu, kiedy myśmy w ogóle wpadli na pomysł stworzenia takiej gry, no to w tym wydawnictwie się też wiele zmieniło, bo oprócz audiobooków to pojawiają się też e-booki i nawet już dzisiaj książki papierowe. Ale zacznijmy od tego, że w wydawnictwie od mojej żony padło hasło o tworzeniu gier i że chcieliby zrobić jakąś grę właśnie taką biblijną, że tego na rynku może nie za bardzo jest, że jak już są, to raczej to są gry takie bardzo proste, typu quizy czy coś w stylu bardziej Chińczyka, więc żona mi powiedziała o pomyśle, że no, że szef myśli o wydaniu takiej gry. W każdym razie ja wtedy powiedziałem, no a co to jest za problem tworzyć grę biblijną? Przecież temat jest ogromny, jest szeroki, jest Stary Testament, Nowy Testament, no jest potężne pole do popisu. No i żona wtedy się tak trochę na mnie zezłościła, że tak powiem, bo powiedziała, że a ja to tak zawsze tylko coś mówię, że bez pokrycia tylko i wyłącznie gadam, że najlepiej ja to bym wszystko zmieniał, ja to bym wszystko robił, a działania to żadnych. No i wtedy ja, muszę przyznać, mnie to dotknęło. Usiadłem sobie i w 2 dni zacząłem rozpisywać, jak taka gra, według mnie, mogłaby wyglądać. No i po 2 dniach powiedziałem, że nie usiądź proszę, postanowiłem zadziałać, no i rzeczywiście jej przedstawiłem, o czym ma być ta gra, w jakim, powiedzmy, czasie, wydarzeniach Pisma Świętego ma ona się obracać. No i wtedy, jak ona to wszystko przeczytała, co by to się tam miało wydarzać, kim by się miało grać, jak zdobywać punkty, no to żona powiedziała, dobra, przedstawię to szefowi. No i rzeczywiście już w przeciągu tam kolejnych 2 tygodni dostałem telefon od żony z pracy, że no, szef chciałby się z tobą umówić i posłuchać o tej grze. No i to był taki początek właśnie tego, skąd się wziął, powiedzmy, pomysł na powstanie takiej gry.
1: No to teraz opowiedzmy naszym słuchaczom, o czym jest ta gra planszowa Posłani?
2: Gra planszowa Posłani to jest taka rodzinna gra, też dla dzieci. No my to tak nazywamy dzieci, może powiedzmy w wieku komunijnym, tak? Czyli taka podstawówka, ale też dla starszych osób, które chcą, powiedzmy, spędzić czas nad grą w tematyce biblijnej. Może dla osób, które są na przykład bardzo zaciekawione takim serialem, który jest hitem ostatnich lat, czyli The Chosen, Wybrani, prawda? Mianowicie jest to gra, której główny temat na tę grę wziął się z 10 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Bo tam mianowicie właśnie jest cytat, jego teraz nie powiem do końca, ale tam właśnie jest to rozesłanie apostołów przez Pana Jezusa, których rozsyła 2 i każe im głosić dobrą nowinę, Królestwo Boże, ale też uzdrawiać, wypędzać złe duchy, wskrzeszać umarłych, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. No i ja na całym tym, powiedzmy, cytacie, na tych kilku siglach oparłem tę grę wraz z żoną, czyli w grze mamy mapę Palestyny czasów Pana Jezusa oczywiście oraz 12 grywalnych postaci. No, gra jest do 4 i każdy z graczy wciela się w swojego apostoła. Każdy z apostołów ma tam jakieś swoje unikalne zdolności. Wiadomo, jedne są do siebie bardziej podobne, inne trochę bardziej wpływają też w zróżnicowany sposób na rozgrywkę. No i gra, tak jak mówi ten rozdział, po prostu za pomocą tam punktów akcji przemieszczamy się po planszy, czasem mamy tereny górzyste, czasem mamy jakieś tereny pustynne. Zdarza się, że napotkamy jakieś wydarzenie po drodze, czy je na przykład z niego skorzystamy, czy nie. Czasami jest to decyzja, która zależy od nas, czasami nie. Rzucamy tam kostką właśnie, żeby zdobyć jakieś punkty dodatkowe. No i właśnie punkty, bo taką główną mechaniką tej gry, kiedy zdobywamy punkty, jest właśnie uzdrawianie potrzebujących. Po całej planszy mamy tej Palestyny, w tych różnych krainach mieszczących się tam, czyli to jest Judea, Galilea, Idumea, Dekapol na przykład, Perea. Po tych wszystkich regionach sobie tam poruszamy się tym apostołem naszym i właśnie głównie uzdrawiamy tych naszych potrzebujących. Dodatkowo w czasie gry, kiedy im więcej uzdrawiamy potrzebujących, tym wzrasta nasza popularność, co później wpływa na rzut kostkami głoszenia Królestwa Bożego. I to też nam daje gdzieś tam pod koniec gry coraz więcej punktów, więc są to takie dodatkowe właśnie punkty. A jeśli chodzi o uzdrawianie tych potrzebujących, no to właśnie nasz apostoł, którym prowadzimy, no to on ma swój jakiś poziom wiary, tak? Więc on na początku, powiedzmy, idzie podchodzi do tej misji z taką dozą, powiedzmy, uwagi, nie od razu chce tam, wiadomo, kogoś uzdrowić bardziej chorego, więc na początku jakieś takie pomniejsze uzdrowienia staramy się robić, a jeśli właśnie natrafimy na jakieś takie trudniejsze, że tak powiem, przypadki, czy kilku potrzebujących mamy jednocześnie, no to wtedy możemy jeszcze, powiedzmy, rzucić kostką, co my tam porównujemy do takiej modlitwy, żeby dodatkowo jakoś się wspomóc, no i wtedy możemy właśnie tych uzdrowień tam dokonywać.

0: Kościele.
1: Mam wrażenie, że to brzmi jak przepis na taką faktycznie dobre rodzinne spędzenie czasu, ale oprócz tego też możemy się dosłownie przenieść w czasie i no właśnie, czy możemy poprzez tą grę lepiej poznać biblijne historie?
2: Myślę, że tak. Gra oprócz tego, że wiadomo, mamy pięknie narysowanych, opisanych apostołów. Do każdego z apostołów staraliśmy się w jakiś sposób nawiązać do jego jakichś tam, powiedzmy, atrybutów. Na przykład tutaj taką prostą rzecz na przykład mogę podać. No mamy choćby Jakuba Większego, tak, który dzisiaj jest znany głównie z tego, że mamy Santiago de Compostela, szlak świętego Jakuba z tą słynną muszlą, więc no kto się tam przypatrzy, to zobaczy, że Jakub ma na szyi zawieszoną tę muszlę. To są oczywiście takie mrugnięcia okiem. Ich jest tam w grze wiadomo więcej, ale właśnie jeśli chodzi o poznawanie tych biblijnych historii, no to staraliśmy się tam właśnie poukrywać to, czy to w osobach potrzebujących, no bo znajdziemy różne postaci, które są w różny sposób chore, czy nawet opętane, prawda? Więc możemy to odnosić do Pisma Świętego, ale głównie taką rzeczą, która pomoże nam w jakiś sposób, myślę, przybliżyć się do tych biblijnych historii, jest sama plansza, bo mamy właśnie planszę, która oczywiście w taki sposób mozaikowy, bo plansza no to jest taka jeden z elementów, który mnie też osobiście się w grze bardzo podoba, czyli to, że ona jest stworzona niejako z mozaiki, tak, które oczywiście wzorowaliśmy się tam na tych jednych z najstarszych symbolik chrześcijaństwa tam z pierwszego tysiąclecia naszej ery. Chodzi o to, że na mapie, która jest oddana w dobrej skali, ona jest, staraliśmy się jej nie przeskalować jakoś za bardzo, więc linia brzegowa Morza Śródziemnego, sam rozkład miast, staraliśmy się je bardzo umieścić w miejscach, w których one rzeczywiście są. No bo właśnie miasta, które występują na mapie, są oczywiście miastami niewymyślonymi, są w odpowiednich miejscach rozmieszczone, ale dodatkowo te krainy, o których już wspomniałem. Być może rzadko kiedy ktoś słyszy o takich nazwach jak właśnie Idumea, Perea, Dekapol, ale właśnie czy to Galilea, czy to Judea, no to myślę, że już większość katolików o czymś takim słyszała, oczywiście, ale właśnie mamy to rozłożone na mapie, więc jak posłuchamy sobie na przykład jakiejś Ewangelii o tym, kiedy Pan Jezus przypłynął przez Morze Genezaret, czyli Jezioro Tyberiackie, prawda, które też oczywiście na mapie jest, jest zaznaczony Jordan, Morze Czerwone, no to właśnie przeczytamy w Piśmie Świętym, że pojawia się takie hasło jak Dekapol, że tam przepłynął i tam dokonywał też Pan Jezus jakichś cudów, prawda? Więc staraliśmy się tutaj dać ludziom też tę geograficzną wiedzę, żeby umieli te znane często ze słyszenia opowieści umieścić sobie w przestrzeni.
1: Gra brzmi bardzo imponująco i nie mogę nie zapytać, jak powstawała, jak w ogóle tworzy się grę planszową, bo no to jest wiele aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę.
2: Powiem tak, ja jeśli chodzi o tworzenie gry planszowej, no to ja byłem, powiedzmy, zielony. Wiadomo, gry planszowe z kolegami jakieś podstawowe czy bardziej zaawansowane, no to od paru lat już się grało. No też muszę przyznać, że ja i żona jesteśmy fanami gier planszowych i nawet dzisiaj bardziej zaawansowane tytuły staramy się na bieżąco gdzieś tam poznawać, jakieś nowe. Kiedy wyjeżdżamy na wakacje nawet za granicę, to jak już na przykład uśpimy naszego syna, no to rozkładamy grę i wciągamy się w 3 godziny w jakieś tam historie. No najczęściej wiadomo są to fantastyczne, bądź jakieś historyczne też, kupieckie gry. W każdym razie gram. Żona już była bardziej, powiedzmy, zaawansowana, bo ona w swojej pracy stworzyła jedną grę dla dzieci, taką bardzo prostą na zasadzie pociągania kart. Ona się opierała na grze, na opowieści, na często Dr. Dolittle, to jest właśnie autorką tej gry, jest moja żona. Dodatkowo tworzyła taką grę, o której nawet nie chcę za bardzo mówić, bo to jest gra, która jest stworzona, ale niestety jeszcze nie ujrzała światła dziennego. W każdym razie no, gra całkowicie była wykonana. Także moja żona miała takie doświadczenie, no ale ja musiałem wejść w te buty na nowo. No i grę się tworzy, że tak powiem, na początku gra tak naprawdę jest właśnie napisana w programie. Czyli siadamy przed programem Word i piszemy. Czyli piszemy, jakie chcielibyśmy mieć tam zasady, za co zdobywać punkty, jakby miała wyglądać plansza, jak się mamy poruszać. Czyli gra tak naprawdę jest kilkoma zapisanymi stronami w programie komputerowym, no ale potem trzeba też to wszystko zobaczyć. Więc tu się już zaczynamy bawić w plastyków, prawda? Czyli jakieś łączenie kartek taśmą, jakieś wycinanie, no bo wiadomo, na początku nie mamy na przykład żadnych elementów, tak? Teraz mamy jakieś kostki, teraz mamy jakieś pionki, mamy oczywiście jakieś fajne tekturowe żetony. Tego na początku nie ma, więc wszystko trzeba zrobić, no najczęściej z kartki, z tektury, z jakiegoś kartonu. Wszystko trzeba zrobić własnoręcznie. Fajna była zabawa, bo na przykład ja też gdzieś tam, wiadomo, z dzieciństwa jestem fanem klocków duńskiej firmy. Nie będę tu podawał może marki, żeby nie było. W każdym razie poruszanie się pionkami po takich z tych ludzików słynnych z jakimiś różnymi elementami też jest takie ciekawe właśnie z różnych filmów na przykład. W każdym razie gra, no tworzenie gry to jest wiele godzin, siedzenie, wycinanie, rozrysowywanie na nowo. Takich plansz, powiedzmy, które były przeze mnie osobiście narysowane, na przykład tej Palestyny, no to chyba w domu do dzisiaj w takiej teczce mam z 6. No bo za każdym razem gdzieś się rysowało, tu coś nie pasowało, tu to miasto było źle przestawione, tu na przykład gdzieś jakaś miejscowość też nie pasowała, jakaś ścieżka była niedobra, w jakieś miejsce też udało się dojść za łatwo, w jakieś zbyt prosto, więc to wszystko trzeba było metodą prób i błędów wykonywać. Był też taki, pamiętam, krytyczny moment, kiedy graliśmy w tę grę, patrzyliśmy na tę zasadę i zauważyliśmy, że coś, co się szło od samego początku, nie za bardzo działa. No i trzeba też było podejść właśnie do szefa mojej żony i powiedzieć, no to nie działa, musimy to zmienić, ale to będzie lepsze. No i też coś no, wywracało pewne nasze założenia do góry nogami, ale był to pewien proces i trzeba było tak, a nie inaczej wykonać. No więc dochodziło też do takich tych krytycznych momentów. No i testy. No grę trzeba po prostu testować. No zdarzało się nawet zagrać z moimi kumplami też wieczorami gdzieś taką grę, ale no trzeba było bardzo dużo testować, wykonywać, wycinać, liczyć, patrzeć w tabelki, czy się wszystko zgadza. Także proces tworzenia gry, no to szczerze uważam, że każdy mógłby coś takiego zrobić, bo nie trzeba mieć żadnych specjalistycznych sprzętów, trzeba mieć tylko cierpliwość, wyobraźnię, troszeczkę zmysłu jakiegoś plastycznego do rysowania i można stworzyć własną, wymarzoną grę, zobaczyć, czy da się w nią grać, a potem, kto wie, może nawet znaleźć wydawcę. No my mieliśmy, powiedzmy, to szczęście, że zaczynaliśmy od tego, że był wydawca, że było zlecenie, że tak powiem, i my mogliśmy zacząć taką grę tworzyć.

0: Kościele.
1: Dlaczego warto sięgnąć po tę grę?
2: No, po Posłanych warto sięgnąć, bo jest ona właśnie piękną grą, przy której może cała rodzina spędzić fajny czas, właśnie poznając sobie, tworząc może też w jakiś sposób losy apostołów. Nie ma tam żadnych, powiedzmy, takich negatywnych oczywiście interakcji. Wszystko staraliśmy się poprzeć w jakiś sposób na słowie z Pisma Świętego. Dodatkowo wiemy też, że apostołowie żyli w kulturze żydowskiej, więc tych nawiązań do tej kultury historycznej też oczywiście jest tam sporo. Kto ciekawy, też oczywiście zauważa różne takie mrugnięcia okiem. Mamy tam na przykład zmienne dni oczywiście, bo gra w zależności od ilości graczy toczy się określoną ilość dni, więc możemy trafić na szabat, kiedy na przykład nasze ruchy są ograniczone, no bo wiadomo, pobożny Żyd nie poruszałby się, nie zrobiłby zbyt dużej ilości kroków w szabat, prawda? Albo na przykład mamy święto namiotów, kiedy też mamy więcej okazji do porządnego wyspania się, co sprawia, że mamy do zrobienia więcej akcji. Także gra dużo, dużo oferuje właśnie różnych ciekawych takich mechanik spędzenia czasu, piękną oprawę graficzną. I jest ona też, mamy takie poczucie, takim powiewem świeżości wśród takiego rynku gier i powiedzmy wydawnictw katolickich, że nie jest ona właśnie kolejną, na przykład jakąś taką, powiedzmy, prostą grą, na którą nakładamy gdzieś tam maski Pisma Świętego, Biblii, tak? Czy nie jest to po prostu gra memory, czy jakiś quiz o Piśmie Świętym, ale jest to gra, która stara się mieć na pewno jakąś własną tożsamość, która oczywiście gdzieś może przypominać jakieś gry, ale jest to, tak mogę powiedzieć, jedyna taka gra wyjątkowa, której próżno szukać na rynku, w której mamy aż 12 postaci do wyboru, w której mamy różne dni, które wpływają w różny sposób na to, jak się gra toczy. Możemy poruszać się w różny sposób, wykonywać różne akcje, więc myślę, że warto sięgnąć po tę grę, szczególnie jeśli komuś jest bliskie Pismo Święte, Nowy Testament, Ewangelię i chciałby po prostu w jakiś jeszcze inny sposób, tak powiedzmy, pokontemplować sobie, nawet taki powiedzmy trochę bardziej rozrywkowy, ale spędzić czas nad tym klimatem, nad tym, powiedzmy, regionem i z tymi postaciami.
1: A ja przypomnę, że gra planszowa, o której rozmawialiśmy, nosi tytuł Posłani i rozmawialiśmy z jej współtwórcą Michałem Majorkiem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję również za rozmowę.
0: Dziś w Kościele.

Zgodnie z obietnicą dla wszystkich tych, którzy mają ochotę powalczyć o grę posłani, o której była mowa w audycji dziś w kościele, teraz właśnie jest ten moment, teraz informacja dla was. W dłoniach trzymam właśnie pudełko z grą, jest dosyć ciężkie gra, myślę, że jest duża, to będzie duża mapa, wiele pionków, wiele tutaj się wydarzy na tej planszy, a waszym zadaniem jest napisanie do nas 7148, wiadomość zaczynamy od słowa rodzina, napiszcie nam o swojej ulubionej grze planszowej, w jaką grywacie rodzinnie, bo gra posłani to także gra rodzinna. A przypominam tylko dla tych, którzy nie słuchali, że to gra, która opowiada o biblijnych przygodach apostołów, a dokładnie o wydarzeniach opisanych w 10 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, w którym Jezus posyła apostołów, by głosili Królestwo Boże i pomagali potrzebującym. Gra posłani, głoście, uzdrawiajcie i wypędzajcie złe duchy. To wszystko rozgrywa się na mapie takiej dawnej Palestyny. Piszcie do nas 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie nam o swojej ulubionej rodzinnej grze planszowej i oczywiście podpiszcie się swoim imieniem.

Kojarzycie grę Droga do Nieba? Nasza słuchaczka pisze właśnie, że to ulubiona gra jego, jej 5-letniego syna i grając w tą grę często mówił, że chciałby pójść do nieba, bo tam będzie szczęśliwy z Jezusem. Dla was mam grę Posłani, jeśli chcielibyście ją wygrać i pograć wspólnie, rodzinnie, wystarczy do nas napisać 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Jaka jest wasza ulubiona gra planszowa?

Piszecie też o grze Dixit, może inni słuchacze także ją kojarzą, to taka gra, gdzie pracujemy bardzo z wyobraźnią, a nasz słuchacz pisze, że jest to bardzo ciekawa i kreatywna gra, w której trzeba wymyślać skojarzenia do pięknych obrazów. Podoba mi się, ponieważ każda rozgrywka jest inna i można przy niej się dużo śmiać. Gra jest łatwa do nauczenia, dlatego można w nią grać z rodziną lub przyjaciółmi. Podpisuję się pod tym obiema dłońmi. Zapraszam, by jeszcze chwilę zawalczyć o grę Posłani 7148. Zaczynamy od słowa rodzina i napiszcie nam o swojej ulubionej grze planszowej.

0: Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów na przejazdach kolejowych. Rusza kampania zwracająca uwagę na nieuczciwie serwowane reklamy. W te wakacje Dolny Śląsk odwiedziło ponad 2 300 000 turystów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka pociągu, 4 osoby są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest tu zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
1: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma,

0: surowa kara.
1: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, uważa Rafał Bochenek z PiSu.
2: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
1: Jego zdaniem powinniśmy się dziś bardziej skupić na działaniu prewencyjnym i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów. Propozycja zaostrzenia przepisów ma pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni. A na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej rusza operacja podniesienia lokomotywy i jednego z wagonów. Trasa między Wolanowem a Przysuchą jest całkowicie zablokowana. Niewykluczone, że jeden z torów zostanie udrożniony do jutra. Cały czas trwają też policyjne oględziny, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Te oględziny trwają. Około 80% tych oględzin jest już wykonanych. W tej chwili czekamy na podniesienie wagonu i lokomotywy, ponieważ do tych wagonów nie można było wejść ze względu na to, że były przewrócone na bok.
1: Cała trasa według kolejarzy zostanie przewrócona do ruchu nie wcześniej niż na początku tygodnia.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Łowcy reklam. Pod takim hasłem ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna. Została ona przygotowana przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia z Sosnowca, które chce trafić do rodziców i dzieci. Przedstawiciele stowarzyszenia alarmują. Nagrania tzw. influencerów zawierają ukryte przekazy reklamowe skierowane do najmłodszych.
5: To już jest element, który uważam nie jest fair wobec nas rodziców, a szczególnie nie jest fair wobec dzieci, które powinniśmy chronić. One w ogóle nie powinny mieć dostępu do tych elementów treści marketingowych, sprzedażowych, no bo one nie umieją decydować i wybierać o tym, co z tym zrobić, czując potężną presję na to, że muszą to mieć. Kreujemy taki system, gdzie dzieciaki na potężnym poczuciu lęku, że za chwilę pojawi się znowu coś, gdzie oni nie zdążą, tego nie będzie.
1: Wskazywał Adrian Drdzeń, psycholog i trener interpersonalny. Kampania ma uczyć wypracowywać odporność na nieuczciwie serwowane reklamy. W tym celu stowarzyszenie przygotowało teledysk oraz uruchomi serię podcastów. Jak wynika ze wstępnych szacunków, w te wakacje Dolny Śląsk odwiedziło ponad 2 300 000 osób. Około 20% turystów odpoczywających w tym regionie to goście z zagranicy. Tradycyjnie najczęściej Czesi i Niemcy, ale o blisko 20% wzrosła też liczba turystów z Włoch, opowiada Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
1: Niestety dla branży turystycznej przyjezdni coraz chętniej na Dolnym Śląsku chodzą po górach czy spacerują po miastach, a mniej są chętni, by płacić za odwiedzanie różnych atrakcji.
7: Cztery minuty po godzinie 14. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 18 stopni. Temperatura wzrośnie tylko o 1 stopień i będzie utrzymywać się na tym poziomie przez dłuższy czas. Pochmurno. Zachmurzenie jest pełne nie tylko we Wrocławiu, ale na terenie całego województwa i jutro warunki pogodowe bardzo zbliżone. Dzisiaj synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Jutro natomiast mogą lokalnie chmury wypełnić właśnie deszczem.
4: Radio Rodzina.

5 minut po godzinie 14. Przy mikrofonie Judyta Exner. Za chwilę będziemy mieć gościa. To Wojciech Karber, rzecznik prasowy wrocławskiego Aquaparku. Porozmawiamy o tym, co słychać właśnie w tym miejscu, co się dzieje, co ciekawego czeka na odwiedzających. Bądźcie z nami o godzinie 14.10.

0: Już 10 minut po godzinie 14, zgodnie z zapowiedzią, jest już ze mną mój gość, Wojciech Kerber, rzecznik prasowy wrocławskiego Aquaparku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I porozmawiamy o tym, co słychać w wrocławskim Aquaparku, co przed nami, co szykujecie już w tym bliższym okresie i w tym dalszym.
1: Niby jesteśmy po wakacjach, ale też jedno z naszych haseł brzmi wakacje przez cały rok. Rzeczywiście dzieje się sporo. Powiedziałbym nawet, że zaczęło się dziać więcej niż podczas wakacji, kiedy po prostu słoneczko świeciło i ludzie przychodzili i korzystali z uroków lata. Natomiast myślimy już o kolejnym lecie. We wrześniu ruszyła budowa wodnego placu zabaw, czyli takiej wielkiej wioski wrocławskich Krasnali. Plan jest taki, żeby ta atrakcja służyła już na kolejny sezon letni. Myślę, że brakowało czegoś takiego, bo jeśli jakaś grupa społeczna mogła się czuć troszkę skromniej ugoszczona w Aquaparku Wrocław, to myślę, że to właśnie byli ci najmłodsi. Stąd też pomysł, żeby w strefie rekreacji pod gołym niebem pojawił się ten wodny plac zabaw. Co to będzie? 850 metrów kwadratowych, 24 atrakcje wodne, tryskające, nie tylko wolno stojące, ale też na przykład takie znane z innych, zagranicznych akwaparków, wiadro, które co jakiś czas cyklicznie się przechyla i wylewa na dzieciaki ten strumień radości, że tak powiem, tak, czyli strumień wody. Będą Aquapark również będzie bogatszy o 4 zjeżdżalnie, ponieważ staną takie 4, wszystkie wyposażone w wannę hamowną. No i jest oczywiście nawiązanie do naszych krasnali wrocławskich. Także teraz już wszyscy się dowiedzą, gdzie latem, gdy jest ciepło, gdzie się regenerują i gdzie wypoczywają wrocławskie krasnale, które już możemy liczyć
0: to
1: w przedkach. Tak, to właśnie będzie to miejsce, gdzie one będą szukały orzeźwienia latem.
0: Ja teraz chciałam jeszcze o coś dopytać, bo przypomniała mi się pewna scena w Aquaparku, a propos takiej zabawy, mówisz. Kiedyś byłam, mam też małe dzieci w tej rwącej rzece i zobaczyłam, że dwóch mężczyzn z napisem animator z pistoletami chodzi za dzieciakami.
1: Z pistoletami na wodę.
0: Na wodę, tak, chodzi za dzieciakami i strzela. I też w dorosłych. I ja też zaczęłam uciekać trochę. I to było bardzo zabawne. I zastanawiałam się, czy to jest jakiś taki stały element?
1: Być może oni zostali już dyscyplinarnie zwolnieni. Nie wiem, nie, szczerze mówiąc, nie widziałem. Animatorzy mają głowy pełne pomysłów, tak, ale...
0: Ale to było bardzo zabawne, ale jednocześnie takie zaskakujące.
1: Tak, myślę, że sympatyczne, tak?
0: Tak, sympatyczne jak najbardziej. No dobrze, no to ten element dla dzieci mamy za sobą, są tutaj zaopiekowane przez was i w przyszłości, już w przyszłym roku będziemy się bawić na tym placu Krasnali. I co jeszcze szykujecie?
1: Wiadomo, jesienią o tej porze roku już myślimy wszyscy o kolejnej edycji wielkiego wrocławskiego saunowania. Na wiosnę odbyło się 6. edycja pod hasłem Rozkwit Światła. Wtedy wszystko się budziło do życia. Chociażby widać to zawsze tu u was na Ostrowie Tumskim, gdzie w blasku neonów, które się w tej odrze odbijają, wszystko widać, jak przyroda budzi się do życia. A teraz robimy polską biesiadę. Taki jest motyw przewodni, zatem nasi goście mogą liczyć, że powitamy ich chlebem i solą. Będzie stół biesiadny, ale też takie szoty, które będą pomagały w tym, żeby wrócić do życia po seansach saunowych. Wiosną ta impreza cały czas się rozbudowuje. Wiosną to już było 179 ceremonii saunowych w ciągu 2 dni, 9 jednocześnie, nad którymi zarządzało 50 przyjezdnych saunamistrzów i 20-osobowa ekipa, aquaekipa naszego aquaparku. Teraz będzie ponownie wiele atrakcji, ponieważ tu już nie chodzi tylko o saunowanie, ale o takie spędzanie czasu. Motyw przewodni, jak mówię, polska biesiada, więc i menu będzie takie staropolskie. Będą również pokazy walki na miecze, rzut podkową, takie gry terenowe rodem ze średniowiecza. Kto jest zakochany w XVI-XVII wieku, kto lubi oglądać, czyli zaczytywać się w potopie, to będzie mógł odnaleźć tam dużo dla siebie. Będzie oczywiście stoisko z wiankami, stoisko handmade, będą mnóstwo wystawców. To menu to jest także burger biesiadny, bo bardzo dobrze był odbierany grill wiosną, więc teraz również się pojawi, będzie można wybić swoją monetę pamiątkową WWS-u 7. Także no, pracujemy nad tym, żeby tych atrakcji nie zabrakło.
0: Ale może dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze, czym jest Wielkie Wrocławskie Saunowanie, warto podkreślić, że tu jest ta różnorodność tych różnych form bycia w saunie, przeżywania tych ceremonii. Ja na tym aż tak dobrze się nie znam, ale ostatnim razem gościliśmy tutaj ciebie razem z saunomistrzem, który właśnie nam opowiadał, jak to dokładnie wygląda, że są takie ceremonie wypełnione zapachami, że są takie z jakieś bardziej artystyczne i tak dalej.
1: Tak, no to jest już taka ceremonia z pogranicza występu teatralnego. Każdy z saunomistrzów puszcza wodze fantazji. Każdy ma swoje jakieś tam spektrum zainteresowań. Oni się przebierają, mają swoje ubiory. I tak to wygląda. U nas też pracuje już kilku saunomistrzów, którzy są utytułowani, bo to jest też taka dziedzina, w której są zawody, można się porównywać, jest się ocenianym. Mamy chociażby Kubę Jakonisa, który jest wicemistrzem Polski, który jeździ na międzynarodowe zawody. I tu również pojawi się wielu saunamistrzów z innych zakątków Polski, bo tak zacząłem mówić o tych imprezach towarzyszących, a odszedłem od sedna. Także to jest przede wszystkim impreza dla tej grupy subkultury takiej, która lubi się wygrzewać w ciepełku i to wszystko otrzyma właśnie w dniach 26-27 września, sobota, niedziela, tradycyjnie weekend. Wiosną ponad 6 tysięcy osób przewinęło się przez tę imprezę w ciągu weekendu, także myślę, że teraz będzie podobnie.
0: Także wszyscy zainteresowani powinni sobie zarezerwować czas, odpowiednio wcześniej przyjść. Zachęcamy do tego. No i co jeszcze przed nami? Jeszcze jest jedna rzecz, o której chcesz opowiedzieć.
1: Tak, wrzesień to jest zawsze też powrót do szkoły pływania. To też jest taki znak firmowy i można powiedzieć specjalnej zakładu, jeśli chodzi o cały Wrocławski Park Wodny, ponieważ szkoła pływania funkcjonuje nie tylko w akwaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej, ale również na Zakrzowie przy ulicy Wilanowskiej i na Brochowie przy ulicy Polnej. Rokrocznie ta szkoła wypuszcza 25 tysięcy adeptów, także spora liczba. Zapewne wciąż jest to największa szkoła pływania w Polsce. Ważne jest to, że przyjmujemy chętnych, a w zasadzie opiekunów tych chętnych, bo mówię o dzieciach od czwartego miesiąca życia.
0: Wow.
1: Fachowcy przekonują, że trzeci miesiąc życia to jest taka cezura czasowa, gdzie już te dzieci mogą brać udział w zajęciach nauki pływania, ponieważ wtedy zaczynają trzymać główkę, a to jest warunek niezbędny, żeby takie zajęcia podjąć. Poza tym do 8 miesiąca życia utrzymuje się warunki z okresu życia płodowego. Wtedy dziecko kojarzy wodę nie z niebezpieczeństwem, wręcz przeciwnie, czuje się tam pewnie, swobodnie.
0: Czyli zajęcia w tak małym wieku pozwalają niejako zachować te umiejętności, tak, które się wynosi z łona mamy.
1: Tak, dokładnie tak jest, dlatego nie ma na co czekać, a im szybciej, tym lepiej. Poza tym warto też skorzystać dlatego, ponieważ takie zajęcia trwają 30 minut dla najmłodszych, 45 minut dla nieco starszych, a zostaje też trochę czasu na wykorzystanie strefy rekreacji, ponieważ można przebywać przy ulicy Borowskiej przez 2,5 godziny, także jest też ten czas, żeby
0: pobawić
1: żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Dokładnie.
0: No dobrze, ale to zajęcia nie tylko dla niemowląt, rozumiem, też
1: nie,
0: dla wszystkich grup wiekowych.
1: Mówię tak, niemowlęta, przedszkolaki, ale to jest od czwartego miesiąca życia, są grupy 1-4, 5-6, 7-9, aż do dzieci powyżej 16 roku życia. Poza tym są to zajęcia skierowane do tych, którzy potrafią już pływać i chcą swoje umiejętności doskonalić, ale też dla grup zupełnie początkujących.
0: A ktoś dorosły też może się zapisać?
1: Tak, oczywiście. Jest grupa 16+. Także uczymy pływać każdy. Jest to, wiadomo, jesteśmy spółką miejską, więc też jest to jakaś misja. Mamy to wpisane w swoje DNA.
0: Aby wszyscy wrocławianie pływali.
1: Tak, może tak za wcześnie jest na program Aquapark na każdej wrocławskiej ulicy, ale rozbudowujemy się.
0: Okej, okay, chciałam jeszcze zapytać, czy można dołączyć, czy teraz są zapisy, czy można dołączyć też na przykład za kilka miesięcy, jak to wygląda?
1: Cykle są dwumiesięczne.
0: Aha, okej. Okay.
1: Także nawet można wciąż jeszcze się zapisać na ten cykl wrzesień, październik. Myślę, że warto. Też każdy taki cykl kończy się, na koniec są zawody Aqua Champion, można wyrobić kartę pływacką, także jest i sporo pożytecznego i sporo dobrej zabawy.
0: Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Gdzie znajdziemy informacje na ten temat? Wszystkie na stronie Wrocławskiego Aquaparku. Oczywiście odsyłamy tam naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję. Ze mną Wojciech Kerber, rzecznik prasowy Aquaparku Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również i do zobaczenia w Aquaparku.

0: Szary Człowiek to każdy albo nikt. 36 minut po godzinie 14, a na naszej antenie The Freedom Birds tak śpiewały właśnie. A teraz porozmawiamy krótko o tym, co przed nami. 21 i 22 września we Wrocławiu odbędzie się Forum Edukacji Aktywności Mobilnej FEMA. Wrocław stanie się gospodarzem pierwszej edycji tego ogólnopolskiego forum, a wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz wypracowanie standardów dotyczących bezpiecznego poruszania się dzieci i młodzieży po mieście. Rola samorządów to działalność uzupełniająca względem programów realizowanych w szkołach. Wrocław jest na czele samorządowego podejścia do edukacji mobilności aktywnej, wyjaśnia Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Rzeczywiście Wrocław tutaj jest na czele takiego tak naprawdę samorządowego podejścia do edukacji mobilności aktywnej, bo poza takim standardowym edukowaniem, które mamy w szkołach, czyli zajęcia z wychowania komunikacyjnego, czy przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową, my również idziemy o krok dalej, czyli mamy taki cały program pod nazwą Młodzi Aktywnie Zmobilizowani, w ramach którego mieści się kilka działań. Po pierwsze, Rowerowa Szkoła Mobilności Aktywnej. Są to zajęcia prowadzone przez edukatorów zewnętrznych. Przychodzą do szkół, najpierw prowadzą lekcje teoretyczne, czyli przekazują informacje o zachowaniach na drodze, o znakach drogowych, o tym, co jest warunkiem bezpieczeństwa dla rowerzysty. To są 2 godziny takich zajęć, a później mają zajęcia praktyczne z techniki jazdy. To już nie jest tylko i wyłącznie manewrowanie pomiędzy słupkami, tak jak Państwo być może pamiętacie ze swoich egzaminów na kartę rowerową. Czasami to, że obserwujemy drogę i obserwujemy to, co się dzieje wokół, pozwala nam na to, żeby szybciej przewidzieć daną sytuację i się do niej przygotować.
0: Do udziału zapraszamy nie tylko panelistów, ekspertów związanych z mobilnością i edukacją, ale także dyrektorów szkół, nauczycieli, w tym nauczycieli wychowania komunikacyjnego i rodziców, dodaje Urszula Jagielnicka.
1: Mamy przewidziane miejsce dla 170 osób. Jako że jest to pierwsza edycja, bardzo mocno informujemy o tym, przekazujemy zaproszenia bezpośrednio do samorządowców, do osób, które mogłyby być zainteresowane, jak również do NGO-sów. Mamy już potwierdzenia udziału, także liczymy na to, że będzie ich coraz więcej. Bardzo pragniemy zapraszać również dyrektorów szkół, bo tutaj jeśli chodzi o przeprowadzanie takich egzaminów czy dodatkowych zajęć lekcyjnych, to jest gestii dyrektora szkoły, żeby się do tego zgłosić.
2: Kto pojawi się we Wrocławiu, jaką wiedzą się podzieli?
1: Będzie to na przykład Tadeusz Mirski z Rowerowego Poznania, ale on również działa mocno w Federacji Rowerowej. To jest jedna z osób, które mocno lobbuje za tym, żeby te egzaminy na kartę rowerową i żeby ten cały system edukacji był dopasowany, zastosowany do obecnych potrzeb. Mamy Agnieszkę Nowak, to jest specjalistka do spraw procesów partycypacyjnych w projektowaniu przestrzeni publicznej. Ona również była we Wrocławiu, prowadziła takie zajęcia również dla nauczycieli swego czasu, gdy przygotowywaliśmy się do Forum Edukacji i Mobilności Aktywnej. To będą osoby z całej Polski, dlatego my również zapraszamy osoby z całej Polski, żeby przyjeżdżały, żeby dzieliły się swoimi doświadczeniami.
0: A my zapraszamy naszych słuchaczy do wysłuchania audycji Bezpieczny i Zielony Wrocław już dziś po godzinie 16:10. Tam porozmawia Daria Detla właśnie na temat tego Forum Edukacji Mobilności Aktywnej, które odbędzie się we Wrocławiu już wkrótce, bo 21 i 22 września do 16 września trwają zapisy. Rejestracja, formularz znajdziecie na naszej stronie w zakładce Wrocław, a na audycję Bezpieczny i Zielony Wrocław zapraszam już dziś po godzinie 16:10.

13 minut pozostało do godziny 15. O godzinie 15 na antenie Radia Rodzina Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam do wspólnej modlitwy przy radioodbiornikach. Już teraz na naszej antenie zmienia się troszeczkę muzyczny charakter. Będzie więcej piosenek chrześcijańskiej, więcej muzyki chrześcijańskiej. Zaczniemy od Agnieszki Gorączkowskiej. Już teraz na naszej antenie Skała Moja.

0: być.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Radio Leśne.
1: Kudowa Zdrój 88,7 FM.

0: Jutro protest maszynistów i duże utrudnienia na kolei. PiS chce, by rząd interweniował w sprawie wysokich cen paliw. To były rekordowe pod względem liczby wypadków w wakacje w Tatrach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, zapewnia spółka w reakcji na zapowiedź jutrzejszego protestu maszynistów. Od północy do północy pociągi mają jechać przed każdym przejazdem kolejowym z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. To według przepisów tak zwana bezpieczna prędkość. Przejazdów jest blisko 20 tysięcy w całym kraju, więc w wielu miejscach ruch będzie sparaliżowany, a w najlepszym razie będą opóźnienia.
1: Będziemy reagować na bieżąco na sytuację, która się wydarzy na kolei. Rozważamy różne scenariusze, to znaczy zobaczymy, jak ta akcja będzie szeroka. Na niektórych odcinkach od wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej po na przykład zwrot biletów bezodstępnego.
0: Zapowiada Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Akcja maszynistów to odpowiedź na wczorajszą katastrofę kolejową pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie na niestrzeżonym przejeździe ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało ciężko rannych. Maszyniści chcą zwrócić uwagę resortu infrastruktury na niski poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. PiS apeluje do rządu w sprawie drożyzny na stacjach paliw. Konieczne są rozwiązania, które obniżą ceny paliw, mówi Rafał Bochenek i dodaje, że paliwa drożeją na potęgę.
2: Po raz pierwszy, szanowni państwo, w historii pomiarów cena diesla uśredniona, jeżeli chodzi o stacje paliw w całej Polsce, to jest 8,75. Rekordowa cena. Polacy płacą i płaczą niestety, ponieważ rząd kompletnie nie reaguje i bagatelizuje to.
0: A wysokie ceny na stacjach przełożą się też na wzrost kosztów i prowadzonych działalności i podstawowych produktów.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nagrody Świadek Historii po raz czwarty wręczono w Katowicach. Jest to honorowe wyróżnienie przyznawane osobom, instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii i narodu polskiego. Otrzymują ją także osoby i podmioty wspierające Instytut Pamięci Narodowej w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. Dlatego wśród nagrodzonych znalazł się Marian Gruszka, którego działalność związana jest z upamiętnieniem ofiar stanu wojennego. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Biegu Pamięci ku czci męczenników stanu wojennego.
4: To jest też aktywizowanie młodych ludzi, no bo stowarzyszenie, które organizuje rajdy, z jednej strony oczywiście dba o tą pamięć historyczną. Te rajdy są związane z konkretnymi miejscami, ale to jest też taki element poznawania regionu, poznawania miejsc, których być może nie zobaczyłoby się tak od po prostu. I to ma głębokie uzasadnienie w tym aspekcie, żeby wiązać historię z miejscem i z ludźmi, którzy tą historię tworzyli, w tej historii są głęboko zanurzeni.
0: Jak dodaje dr Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, w tym roku Nagrody Świadek Historii otrzymało 6 osób i organizacji. To były rekordowe pod względem liczby wypadków wakacje w Tatrach. Ratownicy TOPR podsumowali lipiec i sierpień w górach. W tym czasie pomocy potrzebowało ponad 520 turystów, 7 osób zginęło. Ratownicy mieli o 30% więcej akcji. W porównaniu z zeszłym rokiem więcej było też wypadków śmiertelnych. W tym roku 7, w zeszłym roku 1. Śmigłowiec TOPR-u nigdy dotąd tyle nie latał, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
5: Śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało.
0: Nie zmieniły się najczęstsze przyczyny wypadków, potknięcia i upadki z wysokości. Więcej niż rok temu było zabłądzeń i zachorowań, także tych spowodowanych upałami i odwodnieniem.
6: Godzina 15:26 we Wrocławiu, 18 stopni nadal. Temperatura jeszcze wzrośnie tylko o 1 stopień, a później będzie spadać. Jutro nad ranem możemy spodziewać się około 8 stopni i jutrzejszy dzień także przyniesie delikatne ochłodzenie względem dzisiejszych temperatur. Jutro maksymalnie będzie stopni 18 na Dolnym Śląsku, pochmurno, ma padać lokalnie, głównie w terenach podgórskich, dzisiaj bez opadów deszczu.

0: Bez końca dotyku nieba 33 minuty po godzinie 15. Po ponad dekadzie przerwy w działalności obserwatorium na Śnieżce ma zostać wyremontowane i ponownie udostępnione turystom. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana, a plac budowy ma zostać przekazany w przyszłym tygodniu. Inwestycja ma kosztować 25 milionów złotych, a prace ze względu na trudne warunki mogą potrwać nawet do 2031 roku. Obserwatorium na Śnieżce od lat jest niedostępne dla turystów. Remont ma nie tylko odnowić charakterystyczną konstrukcję, ale także przywrócić jej funkcję turystyczną. Dolny talerz budynku będzie służył jako schronisko. O szczegółach mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
1: Obserwatorium jest od ponad 10 lat wyłączone z użytkowania. Śnieżkę odwiedza rocznie ponad 2 miliony turystów. Ci, którzy kochają karkonosze, którzy chodzili tymi szlakami, wiedzą, jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda to teraz. Przywracamy standardy i naszym celem jest przeprowadzenie remontu tego obiektu z zachowaniem wszystkich wymogów konserwatorów zabytku i ochrony środowiska naturalnego i przywrócenie tego obiektu po prostu turystom. W tym dolnym dysku pojawi się na nowo restauracja, będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone. I chciałbym zaznaczyć, że realizujemy również bliźniaczy projekt, oprócz remontu, podłączenie Śnieżki do sieci wodociągowej, do sieci kanalizacyjnej. Robimy to we współpracy IMGW, Karkonoskiego Parku Narodowego, odpowiednika po stronie czeskiej i gminy Karpacz. Z tego miejsca chciałem podziękować. Szanowni Państwo, trzymajcie kciuki, tak żeby sprawnie ten remont przebiegał, ponieważ do tego są potrzebne odpowiednie warunki również pogodowe, bo prace się toczą powyżej 1600 metrów.
0: A prace obejmą bardzo szeroki zakres, ale obiekt zachowa swoją charakterystyczną formę. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, podkreśla, że obserwatorium na Śnieżce jest symbolem regionu.
2: No to jest jeden z istotnych symboli. To jest punkt charakterystyczny, to jest coś, jeżeli myślimy o karkonoszach, myślimy o Sudetach, myślę, każdy z nas ma w głowie obserwatorium na Śnieżce, trzy piękne talerze, piękna architektoniczna bryła, piękne miejsce. Stąd myślę tak ważne zadania. Cieszymy się, że uzyskało akceptację i został temat podjęty przez Ministerstwo Infrastruktury.
0: To jeden z tematów, który był dosyć głośno omawiany podczas trwającego 35. Forum Ekonomicznego. Dzisiaj forum kończy się. Na miejscu wciąż są nasze dziennikarki. Na bieżąco łączymy się z Karpaczem. I to jest jeden z ważnych tematów. Więcej informacji znajdziecie w zakładce na naszej stronie internetowej Dolny Śląsk.

0: 10 minut pozostało do godziny 16. Czy macie ochotę na bliskie spotkanie z nauką? To będzie możliwe już w najbliższy weekend. 12 września na Placu Solnym we Wrocławiu stanie miasteczko naukowe Dolnośląskiego Festiwalu Naukowego i to właśnie wtedy rozpocznie się cała ta impreza, która obejmie właściwie cały region. Wrzesień to głównie wrocławskie wydarzenia, a pozostała część regionu zostanie opanowana, można powiedzieć, przez Dolnośląski Festiwal Nauki, głównie w październiku. Na naszej antenie rozmawialiśmy z profesor Martą Sochocką, koordynatorką w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. To była dla mnie trudna nazwa do wypowiedzenia. Wczoraj o właśnie zbliżającej się imprezie. To już 29. edycja tego wydarzenia, które od wielu lat ma za zadanie popularyzować naukę. Być może jednak nie wszyscy kojarzą Dolnośląski Festiwal Nauki. Posłuchajcie, co profesor Marta Sochocka właśnie o nim nam opowiedziała.
1: Drodzy Państwo, ponieważ jest to 29. edycja, w przyszłym roku będziemy mieli jubileusz, czyli już praktycznie od 30 lat bardzo aktywnie festiwal działa i z każdym rokiem się rozrasta. Na początku były to mniejsze inicjatywy polegające na popularyzacji nauki. W tej chwili jest to przedsięwzięcie ogromne, które obejmuje nie tylko Wrocław, ale wszystkie miasta, praktycznie wszystkie miasta większe w naszym regionie. Jest skoncentrowany na popularyzacji nauki w każdym, absolutnie każdym możliwym sposobie, w każdej możliwej opcji. Zaangażowani są w to naukowcy, uczelnie wyższe ze wszystkich dziedzin naukowych. Medycyna, nauki ścisłe, humanistyczne, do wyboru, do koloru. Program jest bardzo obszerny, są w nim zarówno wykłady, jak i pokazy, warsztaty, wycieczki. No myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.
0: Każdy znajdzie coś dla siebie, bo zakres tematyczny jest naprawdę szeroki.
1: Są z nami naukowcy, dzięki którym zgłębimy tajniki nauk ścisłych, fizyki na przykład, ale też są pasjonaci organizujący wycieczki, opowiadający legendy wrocławskie, czy przedstawiający chociażby budynki sakralne we Wrocławiu, o których może nie wiemy, a mamy bardzo dużo tych kościołów.
0: Wydarzenie jest otwarte, darmowe i dedykowane wszystkim, nawet małym dzieciom, które szczególnie zachwyci miasteczko naukowe, które, jak powiedziałam wcześniej, będzie znajdować się w tym roku na Placu Solnym we Wrocławiu.
1: Jeśli chodzi o miasteczko naukowe, to każda uczelnia wystawia się, o tak powiem kolokwialnie, z albo jakimiś eksperymentami, albo zadaniami do zrobienia, możliwością zdobycia nagród. Ja pamiętam, że były edycje, gdzie można było zrobić przegląd zębów.
0: Tak, tak, ja słyszałam o tym przeglądzie zębów już od wielu osób, że cieszy się ogromnym powodzeniem.
1: Tak, tak, no
0: i że można dostać małe pasty, dzieci się bardzo cieszą.
1: Tak, dzieci były zachwycone. Moja córka w ubiegłym roku na Wydziale Chemii Politechniki robiła jakieś eksperymenty kolorowe, coś tam tworzyła. Starszy syn na przykład zatrzymał się przy stoisku AWF-u, ponieważ mierzono tam, ważono, płaskostopie sprawdzano, BMI i takie, tego typu rzeczy związane ze sprawnością i zdrowiem. Wiem, że były jakieś zawody boksu, wiem, i to właśnie też dzieci w tym uczestniczyły, także z mikrobiologii odciskamy palce, zobaczymy, co nam tam wyrośnie, czy mamy te ręce czyste, czy jednak niedomyte do końca. No i pokazy, myślę, naszych służb mundurowych też się cieszą zawsze popularnością u dzieci. Drony, sprzęt, którym się posługują.
0: Miasteczko naukowe jest otwarte dla wszystkich. To już w najbliższą sobotę 12 września od godziny 10 zapraszamy na Plac Solny we Wrocławiu. Na część wydarzeń w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki obowiązują zapisy. Zachęcamy do tego, by odwiedzić stronę festiwalu. Tam znajduje się program oraz odpowiednie odnośniki do zapisów na poszczególne wydarzenia.

0: Służby pracują na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego na Mazowszu. Kontrola w Stołecznym Szpitalu Południowym ciągle trwa. Gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk amerykańskich w Polsce? Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Śmiertelna ofiara wczorajszego wypadku kolejowego pod Przysuchą na Mazowszu to 39-latka z okolic Lublina. W sumie po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, 8 nadal przebywa w szpitalach. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista, dlatego na razie nie mogą być przesłuchani. Nadal prowadzone są oględziny miejsca wypadku. Trwa podnoszenie przewróconej na bok lokomotywy i jednego z wagonów.
1: Myślę, że dzisiaj do późnych godzin wieczornych tabor zostanie stąd wkolejony, zabrany i będzie już pełen front do prowadzenia prac naprawczych.
0: Mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Włodzimierz Kiełczyński. Prace na miejscu wypadku zakończyli już prokuratorzy z Przysuchy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Przedłuża się rozpoczęta latem kontrola w Szpitalu Południowym w Warszawie, jak podał NFZ. Zakończy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Jak dodaje fundusz, to z powodu wielu wątków, których dotyczy, bo chodzi nie tylko o milionowe zarobki lekarza bez specjalizacji i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em w placówce, ale też o salonik VIP dla polityków KO, dzięki któremu kompleksowe badania robiono im bez kolejki.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. W grę wchodzi zachód kraju, województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Na czele amerykańskiej delegacji jest podsekretarz stanu USA Thomas DiNiano. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
0: Władze Stanów Zjednoczonych robią właśnie przegląd swojej obecności w Europie. Ma się zakończyć jesienią i wtedy zapadną odpowiednie decyzje. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej tych warzyw. I tym razem będzie ich za mało przez suszę i upały. Problem jest też w Polsce.

0: przyznaje rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
1: Mamy jednego krzaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony.
0: Sytuację mogły jeszcze uratować lipcowe i sierpniowe opady, ale jej nie uratowały.
2: Minęła godzina 16, już teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 19 stopni, słońce przebija się przez gęste chmury, wieje delikatny wiatr i temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jutro nad ranem to będzie 8 stopni i jutro także lekkie ochłodzenie względem dzisiejszego dnia. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni na Dolnym Śląsku, a jutro to już będzie stopni 18 i raczej możliwe opady deszczu w dniu jutrzejszym.
3: Reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go! Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Sześć minut po godzinie 16 przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę o godzinie 16.10 na naszej antenie audycja Bezpieczny i Zielony Wrocław, którą poprowadzi Daria Detlaff, a dzisiaj o Forum Edukacji i Mobilności Aktywnej. Odbędzie się 21 i 22 września we Wrocławiu. Szczegóły poznacie już za chwilę.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Urszula Jagielnicka z Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A przy mikrofonie Daria Detlaw. Zapraszam na rozmowę dzisiaj o mobilności aktywnej, jak uczyć dzieci i dorosłych bezpiecznego poruszania się po mieście, jak skutecznie rozwijać kulturę aktywności mobilnej. To będzie temat pierwszej edycji Forum Edukacji Mobilności Aktywnej. Wydarzenie organizowane jest we Wrocławiu 21 i 22 września. A spotkają się przedstawiciele różnych instytucji, bo to i samorządowcy, eksperci, nauczyciele, ale też przedstawiciele wielu instytucji publicznych. Pierwsze pytanie, czym jest mobilność aktywna? Czym ona się różni od tej klasycznej mobilności?
2: Mobilność jako taka, no to nam się oczywiście kojarzy z poruszaniem się, z przemieszczaniem się. I ta mobilność może być różna. Możemy się przemieszczać zarówno transportem publicznym, możemy się przemieszczać samochodem, możemy się przemieszczać pieszo albo rowerem. Ten szczególny rodzaj mobilności, czyli mobilność aktywna, dotyczy właśnie tej aktywności. Tutaj się skupiamy na aktywności, czyli wszystkie formy transportu, przemieszczania się, które mają w sobie również ten aspekt aktywności, czyli wykorzystywania własnych mięśni do przemieszczania się. I tutaj właśnie taka mobilność aktywna, czyli jeżdżenie rowerem, czyli jeżdżenie hulajnogą, czy podróżowanie pieszo, to są właśnie te rodzaje mobilności aktywnej, o których mówimy.
1: Jaką rolę w procesie uczenia, edukacji, przekazywania tej wiedzy o bezpieczeństwie i mobilności aktywnej mają dzisiaj samorządy? Czy to jest rola uzupełniająca wobec tego, czego uczą się dzieci w szkołach, czy jednak są pewne działania, w których samorządy, na przykładzie Wrocławia, wiodą prym?
2: Jest to w jakiś sposób jednak cały czas działalność uzupełniająca, ponieważ to wszystko zależy od danego samorządu, czy takie dodatkowe działania przyjmie. I rzeczywiście Wrocław tutaj jest na czele takiego tak naprawdę samorządowego podejścia do edukacji mobilności aktywnej, bo poza takim standardowym edukowaniem, które mamy w szkołach, czyli zajęcia z wychowania komunikacyjnego, czy przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową, my również idziemy o krok dalej, czyli mamy taki cały program pod nazwą Młodzi Aktywnie Zmobilizowani, w ramach którego mieści się kilka działań. Po pierwsze, Rowerowa Szkoła Mobilności Aktywnej. Są to zajęcia prowadzone przez edukatorów zewnętrznych, którzy znają się na tym jak mało kto. Taki edukatorzy przychodzą do szkół, najpierw prowadzą lekcje teoretyczne, czyli przekazują informacje o tym, o zachowaniach na drodze, o znakach drogowych, o tym, co jest warunkiem bezpieczeństwa dla rowerzysty, czyli taka teoria i takie zajęcia, to są 2 godziny takich zajęć, a później mają zajęcia praktyczne, czyli już taka z techniki jazdy, to już nie jest tylko i wyłącznie manewrowanie pomiędzy słupkami, tak jak Państwo być może pamiętacie ze swoich egzaminów na kartę rowerową, tylko właśnie w tym przypadku egzaminator zwraca uwagę na to, że trzeba obserwować nie tylko na wprost siebie, co się dzieje, ale wokół, co się odbywa. Czyli wygląda to w ten sposób, że egzaminator w pewnym momencie wyskakuje z boku przed jadący rower, żeby właśnie zaznaczyć, że może tak się zdarzyć, że pieszy, albo nie tylko pieszy, cokolwiek, może się nagle wyłonić z boku i trzeba wtedy zachować odpowiednią rozwagę i uważność i odpowiednio się zachować.
1: No i tak, to jest nauka szybkiej reakcji.
2: Tak, i obserwowania, bo tak naprawdę nie musimy zawsze się skupiać tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć odpowiedni refleks. Czasami to, że obserwujemy drogę, pozwala nam i obserwujemy to, co się dzieje wokół, pozwala nam na to, żeby szybciej przewidzieć daną sytuację i się do niej przygotować. Także obie ręce na hamulcach, jeżeli mamy hamulce przy kierownicy. Pamiętamy o tym, że jedną ręką nie hamujemy, tylko trzeba trzymać na kierownicy obie ręce, gdy hamujemy, bo w takim przypadku łatwiej nam jest utrzymać równowagę. Sygnalizujemy manewry, to też jest bardzo ważne, bo nie jesteśmy sami. Jadąc rowerem nie jesteśmy sami, za nami może być ktoś, przed nami może być ktoś, także musimy informować innych o tym, co zamierzamy zrobić, tak żeby było bezpiecznie. Czyli uczymy tak holistycznie o tym, w jaki sposób bezpiecznie przemieszczać się po Wrocławiu. Druga rzecz, oprócz tej rowerowej szkoły mobilności aktywnej, czyli tych zajęć, które przygotowują zarówno uczniów, ale również nauczycieli, bo nauczycieli również przygotowujemy do tego, w jaki sposób uczyć dzieciaki, czyli pokazujemy im te techniki, na co powinni zwracać uwagę. Poza tym organizujemy we Wrocławiu również dla chętnych szkół takie egzaminy na kartę rowerową w stylu holenderskim. Takie egzaminy, one również przeprowadzane są w innych miastach Polski, natomiast u nas są one finansowane przez Urząd Miejski i na zlecenie Urzędu Miejskiego są przeprowadzane. Taki egzamin na kartę rowerową w stylu holenderskim to jest taki egzamin uzupełniający standardowy egzamin na kartę rowerową, ponieważ dziecko po 10 roku życia, a przed ukończeniem 18 roku życia, żeby poruszać się legalnie po drogach publicznych, w tym również po drogach dla rowerów, musi posiadać kartę rowerową. No i taka karta rowerowa, tak jak już wcześniej wspomniałam, jak Państwo pamiętacie, no to to jest na boisku szkolnym zazwyczaj się odbywa. Musimy pokazać, że potrafimy skręcać, wskazując jedną ręką, w którą stronę skręcamy, że potrafimy się zatrzymać, że potrafimy wyminąć przeszkodę. Natomiast egzamin na kartę rowerową w stylu holenderskim już sprawdza nasze umiejętności, umiejętności dziecka w takim standardowym poruszaniu się po mieście. Czyli egzaminator z takimi dziećmi, które już zdały na kartę rowerową, czyli mają ten dokument w kieszeni, wyjeżdża na uliczki osiedlowe wokół szkoły i tam sprawdza, czy dzieci potrafią zachować się w ruchu ulicznym, czyli czy trzymają się prawej strony, czy potrafią zachować prosty tor jazdy, czy potrafią sygnalizować odpowiednio wcześniej manewry. Jednym z manewrów, który jest bardzo trudny, nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, jest skręt w lewo. I tutaj jest taka zasada, że należy dwa razy zasygnalizować, że zbliżamy się najpierw do środka pasa, a później dopiero, że skręcamy w lewo. Także te wszystkie rzeczy są sprawdzane. Nie tylko przez egzaminatora, w takim egzaminie biorą również udział rodzice, którzy na takich punktach newralgicznych są ustawiani i tam sprawdzają, oceniając również to, jak dzieci wykonują poszczególne zadania. I później takie dzieciaki otrzymują taki certyfikat bezpiecznego rowerzysty, czyli już sprawdzono, że potrafią się zachować w ruchu ulicznym i że to nie będzie dla nich problem wyjechać już na drogę dla rowerów czy na osiedlową uliczkę.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: Są to programy dedykowane dzieciom, najmłodszym, młodzieży. A co z dorosłymi? Jak wygląda edukowanie dorosłych, którzy chcieliby nauczyć się bezpiecznego przemieszczania się na przykład po Wrocławiu na rowerze?
1: Swego czasu mieliśmy również takie kursy dla osób, które chciałyby się nauczyć w ogóle jeździć rowerem, bo niektóre przyjechały do Wrocławia i na przykład nie miały możliwości za dzieciaka nauczyć się jazdy rowerem. No i tutaj taki kurs był organizowany. Obecnie na razie nie będziemy prowadzić takich zajęć. Natomiast jeśli chodzi o samo przemieszczanie się po Wrocławiu, no to tutaj robimy takie poradniki, pokazujemy w internecie, w jaki sposób się przemieszczać bezpiecznie. Też mamy w planach wydanie takiej mapy, która pomoże na przykład dojechać do centrum z poszczególnych osiedli, z poszczególnych części Wrocławia. Bo często jest tak, że po prostu siadamy na ten rower i nie wiemy, gdzie mamy jechać. Przesiedliśmy się z samochodu i nagle ten Wrocław staje się zupełnie innym miastem, bo proszę mi uwierzyć, Wrocław z perspektywy roweru jest innym miastem niż z perspektywy samochodu, o wiele bogatszym w to, co widzimy, w to, co dostrzegamy, gdzie możemy się zatrzymać, coś z czego możemy skorzystać. To pod tym kątem oczywiście. Natomiast tutaj jeżdżąc po Wrocławiu i wybierając ten rower, fajnie się do tego przygotować, czyli sprawdzić sobie po prostu, która trasa będzie dla nas najfajniejsza. Czy na przykład wolimy pojechać trochę dłuższą trasą, ale w otoczeniu zieleni, przez parki, na przykład wałami, czy wolimy szybciej się przemieścić i wybieramy te trasy rowerowe, które są umieszczone wzdłuż takich głównych arterii. No i tutaj też warunkiem jest oczywiście nie tylko to, że te trasy gdzieś tam są, ale również ich spójność, bo trzeba zaznaczyć, że ta spójność, wiele osób na to zwraca uwagę, że na przykład jedzie i nagle mu się urywa i on potem nie wie, co ma zrobić. I są takie miejsca we Wrocławiu i takie miejsca oczywiście uzupełniamy na bieżąco. To jest również zapisane jako jeden z ważniejszych elementów w planie działań rowerowych do 2030 roku, więc te fragmenty, które uzupełniamy, one nie są długie, one zazwyczaj to jest 200 metrów na przykład. Natomiast one sprawiają, że ta podróż ma zupełnie inny wymiar dla takiej osoby, która na ten rower zdecyduje się wsiąść i spróbować swoich sił w przemieszczaniu się właśnie tak po mieście.
0: Przewodniki to jedno, ale nic tak nie buduje kompetencji jak praktyka. Najlepiej pod okiem kogoś, kto naprawdę dobrze się zna na przepisach. Dlatego moje pytanie, czy jest szansa na przywrócenie takich zajęć, takich może wycieczek rowerowych po Wrocławiu dla tych, którzy chcieliby się przeszkolić?
1: Myślimy również o tym. To też właśnie widzimy taką potrzebę, że przydałoby się coś takiego zrobić. I tutaj widzimy duży potencjał wśród cali naszych wrocławskich. Ponieważ no, w calach mamy osoby, które w tych miejscach, które są na osiedlu aktywne, one wiedzą o osiedlu bardzo dużo, animują mieszkańców. Także tam widzimy potencjał do tego, żeby wykorzystać siły tych osób do tego, żeby takie zajęcia móc przeprowadzić. To jest oczywiście na razie w formie pomysłu, ale jakby od pomysłu do realizacji, powiedzmy, już jest coraz bliżej. Także takie coś można by przeprowadzić we Wrocławiu.
0: A policja rzeczywiście sprawdza, czy jesteśmy posiadaczami karty rowerowej? Mają państwo dane?
1: My takich danych nie mamy. Myślę, że to jest tak, że z moich obserwacji wynika, że ta informacja o tym, czy dana osoba ma kartę rowerową, czy nie, najczęściej jest weryfikowana podczas jakiegoś zdarzenia. I przypomnę tylko, że jeżeli dziecko w wieku powiedzmy 13 lat nie ma karty rowerowej, potrafi doskonale jeździć rowerem, bo zazwyczaj dzieci już w tym wieku doskonale jeżdżą rowerem, uwielbiają to robić, ale niestety, jeżeli zdarzy się wypadek, nawet nie z winy tego dziecka, to również do odpowiedzialności zostanie pociągnięty rodzic. Także to na to trzeba zwrócić uwagę, że bez wymaganego dokumentu nie możemy się poruszać po drogach publicznych. I to jest taki paradoks, którym będziemy się zajmować również właśnie na forum, ponieważ jest ogromna luka w edukacji rowerowej i w edukacji w ogóle mobilności aktywnej i przemieszczania się po miastach, ponieważ no, dziecko po 10 roku życia nagle przestaje być pieszym na rowerku i staje się już rowerzystą, czyli ma pojazd, czyli już spełnia zasady tego, że musi się poruszać po drogach publicznych zgodnie z przepisami. No i teraz tak, dzieci zazwyczaj egzamin na kartę rowerową zdają pod koniec roku szkolnego, ponieważ przez cały rok uczą się, są te zajęcia z wychowania komunikacyjnego, no i siłą rzeczy w czerwcu odbywa się, bądź w maju odbywa się taki egzamin. No ale dzieci, które się urodziły w styczniu, nie mają karty rowerowej, a wiemy, że można jeździć i bardzo wiele dzieci również dojeżdża zimą do szkoły, co widzimy pod szkołami. No i to jest taki, to jest właśnie jeden z takich aspektów, które należy wyjaśnić. I druga rzecz to jest właśnie sposób edukowania, że ta edukacja, tak jak już powiedziałam, w praktyce można sprawdzić, czy dziecko potrafi się zachować, dziecko również może sprawdzić, co, jak to wygląda w rzeczywistości, a nie na boisku szkolnym. Inna rzecz to to, że tak jak wcześniej powiedziałam, do 10 roku życia dziecko jest pieszym na rowerze, więc jadąc szosą, taką drogą bez wydzielonych chodników, porusza się po, tak naprawdę musi się poruszać lewą stroną jezdni, tak jak pieszy idąc szosą. No a co na rowerze, jak wiemy, jest bardzo niebezpieczne i taka osoba dorosła, która opiekuje się dzieckiem, również jadąc rowerem, musi w ten sposób się poruszać. Także jest wiele elementów, będziemy mówić o każdym z nich podczas forum. Będą się wypowiadać zarówno praktycy, czyli osoby, które już teraz lobbują również w Sejmie za tym, żeby te przepisy zmienić i żeby wprowadzić nowe rozwiązania, które będą odpowiadać na potrzeby obecnie, bo kiedyś ten rower był traktowany bardziej jak sposób na weekendowe przejażdżki. I okej, okay, i tak było i pewnie bardzo wiele osób jeszcze w ten sposób z niego korzysta, ale bardzo dużo i coraz więcej osób i też miasta, w tym Wrocław, bardzo zależy nam na tym, żeby coraz więcej osób na tym rowerze się poruszało, bo to jest z korzyścią dla samego miasta. Dlatego nie możemy już podchodzić do tego w taki sposób hobbystyczny i rekreacyjny wyłącznie.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: Po raz pierwszy Wrocław organizuje w tym roku Forum Edukacji i Mobilności Aktywnej, w skrócie FEMA. Wydarzenie odbędzie się 21-22 września w Centrum Historii Zeznia przy Grabiszyńskiej. Chciałabym zapytać o dwa filary, które stanowią program tego wydarzenia. Pierwszym jest bezpieczeństwo, drugim nowoczesna edukacja. Co będzie się działo przez te dwa dni?
2: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj musimy zaznaczyć, że bezpieczeństwo to nie jest tylko te ostatnie 100 metrów, które dziecko przechodzi do szkoły. Bezpieczeństwo też nie jest wtedy, gdy rodzic stwierdzi, że dziecko będzie bezpieczniejsze, gdy podwiezie je samochodem pod same drzwi szkoły i wysadzi na przejściu dla pieszych, ponieważ to sprawia, że okej, może jego dziecko przebiegnie i będzie okej, ale inne dzieci, większość dzieci, bo większość dzieci dociera do szkół według naszych badań jednak pieszo i w sposób aktywny, nie samochodem, zauważa to i ma poczucie zagrożenia. I również rodzice później, widząc, że pod szkołą nagle podjeżdża pełno samochodów, zaczyna się zastanawiać, czy rzeczywiście ta droga do szkoły dziecka jest bezpieczna i czy warto puszczać dziecko samo. Zatem tu będziemy również omówić o przystosowaniu miast i w okolicy szkół do takiej aktywnej mobilności, do tego, żeby zachęcać rodziców, żeby w ten sposób umożliwiali dzieciom przemieszczanie się do szkół. Szkolne ulice to jest jeden z takich projektów, który już w Polsce działa. We Wrocławiu przy trzech szkołach mamy wprowadzony taki system. Szkolna ulica jest to taki program, który sprawia, że na pół godziny przed pierwszymi zajęciami ulica w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły jest otwarta wyłącznie dla dzieci poruszających się pieszo albo na rowerze. Oczywiście dla rodziców
1: i hulajnoga.
2: I hulajnogach, dokładnie. Mm-hmm. Czyli nie wjadą tam samochody, samochody nie wjeżdżają pod samą szkołę, samochody muszą się zatrzymać gdzieś z boku i wówczas doprowadzić dzieci, bądź puścić je same, bo to dziecko już w trzeciej, czwartej klasie, myślę, że fajnie, nawet lepiej, że sobie podejdzie z kolegami, porozmawia przed tymi zajęciami, troszeczkę się rozluźni i dojdzie do szkoły trochę bardziej optymistycznie nastawione, niż tylko z samochodu nagle wyskoczy i wskoczy w mury szkoły.
1: O których szkołach mówimy?
2: Mówimy o szkole przy ulicy Górnickiego, mówimy o szkole przy ulicy Lubelskiej oraz przy ulicy Gałczyńskiego. To są trzy placówki, przy których obecnie funkcjonuje szkolna ulica. My oczywiście staramy się, żeby tych placówek było więcej. Nie przy wszystkich może być zrealizowana taka szkolna ulica, bo trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy mamy przy szkole w bezpośredniej okolicy, na tej jezdni, która jest przy szkole, na przykład kursuje komunikacja zbiorowa, no to takiej ulicy zamknąć nie możemy. Natomiast przy innych, takich mniejszych, oczywiście może to funkcjonować i my tutaj zachęcamy szkoły do tego, żeby zgłaszały się. My oczywiście robimy taki audyt, sprawdzamy, jakie są możliwości, rozmawiamy z Radą Osiedla, z mieszkańcami, bo to jest jakby cały system naczyń połączonych, żeby to wszystko zgrać i sprawdzić, czy to jest możliwe. Więc szkolne ulice będzie na pewno o tym. Ale będzie również o tym, że to nie tylko te 100 metrów ostatnie dojścia do szkoły jest ważne, ale na przykład wiemy to, że większość dzieci takim standardowy czas dojścia do szkoły to jest około 15 minut. No i takie 15 minut to jest około kilometra dla dziecka, więc nie tylko te 100 metrów przy szkole powinno być wygodne i bezpieczne, ale również cały ten system powinien być sprawiać, że te dzieci będą czuły się bezpiecznie, rodzice będą czuli się bezpiecznie, puszczając tak dzieci. No więc we Wrocławiu oprócz tego, że te szkolne ulice staramy się wprowadzać, również funkcjonuje wprowadzanie ograniczeń prędkości, czyli uspokajanie ruchu. I to nie tylko znakami, ale również specjalnymi wyniesionymi przejściami dla pieszych. Trochę zwężamy jezdnię, żeby zniechęcić do rozwijania dużych prędkości. I to jest nie tylko tak naprawdę skorzystanie dla dzieci, ale dla całych społeczności, które w takich miejscach mieszkają, bo spowolnienie jazdy samochodów sprawia również, że jest po prostu ciszej. Też idąc na zakupy, nie musimy po prostu gdzieś w okolicy, w okolicznych uliczkach, nie musimy się obawiać, że nagle przejedzie nam jakiś samochód tuż przed nosem. Więc to wszystko ma sprawić, żeby spowolnić ten ruch w miejscach, gdzie mieszkamy, z których korzystamy głównie pieszo, bo takimi właśnie są te miejsca w okolicach z miejsca mieszkania.
1: Warto nadmienić, że wydarzenie rozpocznie się 21, czyli w poniedziałek o 11. Warto się zarejestrować, bo to zawsze jest informacja zwrotna dla organizatorów. Wiem, że na miejscu mają być i wykłady, i prezentacje, i dyskusje.
2: Tak, będą również dyskusje. Do dyskusji zapraszamy zarówno samorządowców, urzędników, ale też NGO-sy, czyli takich praktyków, którzy tutaj rzeczywiście to sprawdzają, chodzą z tym. No, nie żeby urzędnicy nie byli praktykami, bo również my spotykamy się i sprawdzamy wszystko, jak jest, tylko że my musimy się dopasować do tego systemu, który jest. Natomiast NGO-sy z poparciem samorządowców, tak jak obecnie się dzieje, mogą lobbować, żeby te przepisy były bardziej dopasowane do naszych obecnych, do czasów, w których żyjemy.
1: I o tym też mówią głośno rodzice.
2: Dokładnie. Więc tu zapraszamy praktyków, zapraszamy dyrektorów szkół, zapraszamy samorządowców z całej Polski, żeby się podzielić też z tym, co robimy we Wrocławiu, co można by zrobić w innych miastach. Będzie mnóstwo możliwości do rozmów kuluarowych. Co ważne, drugiego dnia będziemy mieć również warsztaty. Te warsztaty będą skierowane zarówno właśnie dla uczestników, którzy się zgłoszą, czyli dyrektorów, czy samorządowców, czy NGO-sów. Zapraszamy wszystkich. Natomiast druga część warsztatów to będą warsztaty dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, czyli tam będziemy bardzo mocno przekazywać wiedzę na temat tego, w jaki sposób edukować. Czyli to, co obecnie jest na zlecenie miasta przeprowadzają NGO-sy, w tym Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, no to tam będziemy to pokazywać, żeby już sami nauczyciele wiedzieli, jak przekazywać tę wiedzę. Poza tym, czyli poza tą teorią, którą będziemy poznawać na sali wykładowej, czy tam na sali warsztatowej, będą również zajęcia praktyczne, czyli nauczyciele chętni wyjadą rowerami i będą mogli sami sprawdzić, w jaki sposób taki egzamin holenderski na kartę rowerową się odbywa. Czyli przyjadą tymi uliczkami, sprawdzą, na co zwracać uwagę, gdy egzaminują dzieci, dzięki czemu będą mogli to również wykorzystać już, również nawet na tym boisku szkolnym, przeprowadzając te egzaminy w bardziej taki dostosowany do realnych warunków sposób.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: zakładam, że przy pierwszych edycjach tego typu wydarzeń z jednej strony jest ekscytacja, robimy coś ważnego, potrzebnego, a z drugiej znak zapytania. Ilu gości się spodziewać? Jak państwo myślicie? Czy na podstawie już zarejestrowanych formularzy będzie wielu gości?
1: My mamy przewidziane miejsce dla 170 osób, także liczymy na to, że rzeczywiście ta, jako że jest to pierwsza edycja, bardzo mocno informujemy o tym, przekazujemy zaproszenie bezpośrednio do samorządowców, do osób, które mogłyby być zainteresowane, jak również do NGO-sów. Mamy już potwierdzenia udziału, także liczymy na to, że będzie ich coraz więcej. Bardzo pragniemy zapraszać również dyrektorów szkół, bo tutaj, jeśli chodzi o przeprowadzanie takich egzaminów czy dodatkowych zajęć lekcyjnych, to jest gestii dyrektora szkoły, żeby się do tego zgłosić. Czyli zgłaszamy się do takiego programu i on jest później realizowany. My również od wielu lat zachęcamy dyrekcje i szkoły do tego, żeby się angażowały w takie zajęcia. Między innymi prowadząc taki konkurs na najbardziej mobilnie aktywną szkołę we Wrocławiu. Jest to konkurs, który ma ocenić całoroczne zaangażowanie szkół w edukację właśnie mobilności aktywnej, w promocję i edukację. Także tutaj punktujemy zarówno udział szkoły w kampanii Rowerowy Maj, ale również właśnie udział w zajęciach edukacyjnych, czy w innych jeszcze dodatkowych takich akcjach promocyjnych, które już szkoła sama może sobie wymyślić i wskazać i w ten sposób się pochwalić tym, że jest rzeczywiście, że stawia nacisk na to bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci. I taki konkurs jest kończony przyznawaniem nagród. Najlepsza szkoła dostaje 12 tysięcy złotych, druga w kolejności 8 i trzecia 6 tysięcy, co różnie jest wykorzystywane później przez szkoły. Zazwyczaj tworzą nowe miejsca do parkowania dla rowerów czy hulajnóg. Tutaj też zaznaczę, że my tworząc nowe placówki również stawiamy na to, żeby dzieciaki dochodziły i docierały aktywnie. Czyli przy szkole chociażby ostatnio otwartej na ulicy Zwycięskiej mamy ponad 150 miejsc do parkowania rowerów. Jest też, powstaje też trasa stricte przeznaczona, taka szkolna ulica do szkoły, która będzie tylko dla dzieci, które dojeżdżają właśnie w taki aktywny sposób. Nie będą tam jeździć samochody od Ołtaszyńskiej do właśnie tej szkoły przy Zwycięskiej. Podobnie przy Cynamonowej, tam również nowa placówka, również dojście. Staraliśmy się zrobić bezpieczne i wygodne dla osób, które poruszają się pieszo i rowerem. Są miejsca parkingowe. Jeżeli przy jakiejś szkole jeszcze takich miejsc nie ma, to zawsze placówki mają pierwszeństwo w takich naszych, w takim zgłaszaniu zapotrzebowania na stojaki rowerowe. Czyli jeżeli jakaś placówka stwierdzi, że potrzebuje stojaków rowerowych, wówczas zgłasza się do Wydziału Inżynierii Miejskiej. Mamy specjalny formularz umieszczony na stronie internetowej wrocław.pl i tam wpisujemy, ile takich stojaków, gdzie. Ważne, żeby był to teren gminny. I takie szkoły, takie placówki mają pierwszeństwo przy realizacji w kolejnym roku takich stojaków.
0: Odwiedzając stronę FEMA-Wrocław.pl, FEMA to oczywiście akronim od Forum Edukacji i Mobilności Aktywnej, zobaczą państwo cały program wydarzenia na pierwszy i drugi dzień, ale także listę prelegentów już ogłoszoną. Wiem, że kolejne nazwiska będą się jeszcze pojawiać. Gdybyśmy tak w pigułce przedstawili, kto pojawi się we Wrocławiu, jaką wiedzą się podzieli?
1: Będzie to na przykład Tadeusz Mirski z Rowerowego Poznania, ale on również działa mocno w Federacji Rowerowej. Oni właśnie to jest jedna z osób, które mocno lobbuje za tym, żeby te egzaminy na kartę rowerową i żeby ten cały system edukacji był dopasowany, dostosowany do obecnych potrzeb. Mamy Agnieszkę Nowak, ona tutaj to jest specjalistka do spraw procesów partycypacyjnych w projektowaniu przestrzeni publicznych z Warszawy i ona również była we Wrocławiu, prowadziła takie zajęcia również dla nauczycieli swego czasu, gdy przygotowywaliśmy się do Forum Edukacji i Mobilności Aktywnej. Przeprowadzali również badania pod szkołami wrocławskimi, które będą również przedstawione, wyniki tych badań podczas forum. Będziemy mieć osoby z Rowerowego Lublina, które również mocno działają w tej edukacji rowerowej. Także to będą osoby z całej Polski, dlatego my również zapraszamy osoby z całej Polski, żeby przyjeżdżały, żeby dzieliły się swoimi doświadczeniami. Wrocław ma swoje doświadczenia. Jest tutaj robimy rzeczywiście sporo, co jest również potwierdzone. Tutaj akurat w tym przypadku razem z organizacjami pozarządowymi mówimy jednym głosem, że Wrocław robi dużo, jeśli chodzi o edukację rowerową. Także tutaj zapraszamy serdecznie, chętnie się dzielimy wiedzą, ale chętnie też usłyszymy, jakie wyzwania i co już jest realizowane w innych miejscach, zarówno w mniejszych miejscowościach, jak i w miastach wojewódzkich, bo wiadomo, że to są różne uwarunkowania.
0: W formularzu należy podać oczywiście swoje imię, nazwisko, pełnioną funkcję, nazwę organizacji, ale też zaznaczamy, którego dnia czy oba dni chcielibyśmy uczestniczyć w konferencji. Na miejscu jest zapewniony posiłek.
1: Tak, jest zapełniony oczywiście posiłek, bo to będzie dużo wiadomości i informacji, więc tutaj nie chcemy, żeby państwo się zmęczyli za szybko, więc będzie posiłek, będą przerwy kawowe, także wszystko jak na normalnej konferencji. Udział jest bezpłatny, jeszcze raz zaznaczmy, należy się zarejestrować. Rejestracja trwa do 16 września i to wszystko się odbywa we Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia. Też jest ważne to, że my zapraszając na FEMę, również podajemy, w jaki sposób dojechać do tego miejsca, bo to jest bardzo ważne, proszę państwa. Są miejsca we Wrocławiu i są takie sytuacje, gdzie naprawdę ten samochód jest ostatnim, co należy wybrać, bo wygodniej, o wiele wygodniej jest przyjechać transportem publicznym, rowerem albo nawet przyczłapać pieszo, bo Centrum Historii Zajezdnia jest doskonale skomunikowane, także zachęcamy do tego, żeby wybrać tramwaj, autobus. Droga dla rowerów jest również poprowadzona pod samo centrum. Także serdecznie zapraszamy.
0: Ja tylko dodam, że wydarzenie wpisuje się w kampanię europejską, bo przecież we wrześniu obchodzimy Europejski Tydzień Mobilności, także we Wrocławiu na pewno bardzo dużo się będzie działo. Mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę skorzystać z tej wiedzy i się też nią podzielić. A naszym gościem była Urszula Jagielnicka z Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
3: Za nami audycja Bezpieczny i Zielony Wrocław, a przed nami po 17.10 audycja Oblicza Wrocławia. O tym za chwilę kilka słów.

W dzisiejszej audycji Oblicza Wrocławia Łukasz Ligorowski porozmawia z Aleksandrą Ciechanowicz ze Stowarzyszenia Bonitum, współorganizatorką 5. Wrocławskiej Integracyjnej Olimpiady Sportowej Jeden Świat, Jedna Drużyna. Zapytamy, dlaczego już po raz piąty Wrocław zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania sportu i różnorodności, ale nie tylko. Porozmawiamy także o wolontariacie, o edukacji społecznej. Zapraszam po godzinie 17:10 Oblicza Wrocławia.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Nie ma już na co czekać. Maszyniści chcą pilnej zmiany przepisów. Kraków walczy z piratami drogowymi. Zbliża się bieg ku czci męczenników stanu wojennego. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Paraliż na kolei, tyle że nieco krótszy. Mimo rozmów z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, związkowcy nie odwołali swojego jutrzejszego protestu. Od północy jutro pociągi pojadą przy przejazdach z prędkością do 20 km na godzinę. Protest potrwa do południa. Po wypadku na przejeździe pod Przysuchą maszyniści chcą zwrócić uwagę na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Szef związkowców Leszek Miętek liczy na propozycje, jak poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza po wczorajszej zapowiedzi premiera o zmianie przepisów.
2: No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek i jest wielu rannych, bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat.
1: W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu, a 10 osób trafiło do szpitali. Część z nich w stanie ciężkim. Poważnie ranni są maszynista i kierowca ciężarówki. Po fali krytyki i tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został ranny, władze Krakowa zapowiadają poprawienie progów spowalniających na ulicy Solnej. Parę potrącił tam rozpędzony sportowy samochód prowadzony przez 26-latka. Obecnie między progami na środku drogi jest ponadmetrowa przerwa, z której korzystają kierowcy, którym nie chce się zwalniać do 30 km na godzinę, mówi Michał Mikołajczyk, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.
3: Jak widzimy, musimy dodać słupki, no i te słupki będą centralnie w osi linii podwójnej.
1: Gumowe słupki mają być zamontowane tam w przyszłym tygodniu. Kredytobiorcy wciąż niepewnie spoglądają w przyszłość. Wczoraj jeszcze Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, ale jeśli uzna, że inflacja rośnie zbyt mocno, jest szansa, że wraz z nią wzrosną też stopy procentowe, a to oznacza wyższe raty kredytów. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oświadczył właśnie, że widać ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego NBP w kolejnych miesiącach.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: W niedzielę 13 września, czyli w przeddzień rocznicy urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, wruszą z Katowic do jego grobu na warszawskim Żoliborzu. Wtedy odbędzie się bieg ku czci męczenników stanu wojennego. Biegacze wystartują spod pomnika poległych górników KWK Wujek, mówi Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
5: To już chyba 21 raz biegną biegacze. Zawsze zastanawiam się, ile sił im jeszcze wystarczy na te bieganie, ale to rzeczywiście moment, kiedy łączymy miejsce związane z górnikami z kopalni Wujek, z księdzem Jerzym Popiełuszką. To w końcu ofiara stanu wojennego. Warto o tym pamiętać i przypominać. Biegacze przypominają na całej trasie.
1: Pielgrzymka dotrze do celu dzień później, czyli dokładnie w dniu urodzin legendarnego kapelana Solidarności.

0: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 18 stopni, słońce walczy z chmurami, są gęste, ale przebija się przez nie i dociera tutaj do naszego studia na Ostrowie Tumskim. Słońce zajdzie dzisiaj 19 minut po godzinie 19. Mamy jeszcze trochę czasu, by nacieszyć się ciepłem, by nacieszyć się słońcem. Jutro pogoda podobna na Dolnym Śląsku. Będzie ciepło, ale raczej pochmurno, maksymalnie 18 stopni. W dniu jutrzejszym możliwe również opady deszczu.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
1: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Minęła godzina 17, przy mikrofonie jeszcze przez chwilę Judyta Exner. Zapraszam na audycję Oblicze Wrocławia, która już za chwileczkę o godzinie 17.10 poprowadzi ją Łukasz Ligorowski, a tym razem porozmawia z Aleksandrą Ciechanowicz ze Stowarzyszenia Bonitum, która jest współorganizatorką 5. Wrocławskiej Integracyjnej Olimpiady Sportowej Jeden Świat, Jedna Drużyna. Zapytamy, dlaczego już po raz 5. Wrocław zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania sportu i różnorodności oraz dlaczego organizatorzy wciąż apelują. Wolontariusze, gdzie jesteście? Porozmawiamy o tym, jak wygląda aktywność lokalnej społeczności wokół olimpiady, jakie instytucje i szkoły włączają się w przygotowania, a także o edukacji społecznej, czyli o tym, czego można się nauczyć działając ramię w ramię z osobami z niepełnosprawnościami. Zapraszam już za chwilę Oblicza Wrocławia na antenie Radia Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Gościnią obliczy Wrocławia telefonicznie jest dzisiaj Aleksandra Ciechanowicz ze Stowarzyszenia Bonitum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o zbliżającej się już dużymi krokami 5. Wrocławskiej Integracyjnej Olimpiadzie Sportowej. 5. Olimpiada, więc już i duże doświadczenie, ale też i duże wyzwanie. Panie Aleksandro, na jakim etapie jesteśmy, co przed nami? Jak już jesteśmy zmobilizowani do tego wydarzenia?
2: 5. Wrocławska Olimpiada jubileuszowa z tym dużym doświadczeniem, to raczej bym unikała tego sformułowania, okay, bo dopiero drugi raz organizujemy olimpiadę, ale okay, fakt faktem, to jest już 5. jubileuszowa edycja, która łączy coraz więcej osób, coraz więcej środowisk i przede wszystkim jest to edycja kolejny raz wielopokoleniowa, czyli takie hasło, które nam przyświeca, jeśli chodzi o olimpiadę, jeden świat, jedna drużyna. A też mamy takie sobie swoje własne robocze hasło, od średniaka do starszaka.
1: Tutaj pani wspomniała, że drugi raz się zajmujecie olimpiadą. To jak to się stało, że Stowarzyszenie Bonitum jest organizatorem tego wydarzenia?
2: Poproszono nas w zeszłym roku, żebyśmy spróbowali zorganizować olimpiadę, właśnie taką integracyjną, wielopokoleniową. Coś, co było nowym pomysłem w obszarze integracji mieszkańców Wrocławia. A ponieważ my jako stowarzyszenie współpracujemy z różnymi organizacjami, również z seniorami, stwierdziliśmy, że to jest świetny pomysł i bardzo fajnie integruje wiele środowisk. Przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością i seniorzy to jest taka specyficzna grupa mieszkańców Wrocławia. I robiąc tego typu wydarzenie duże i zapraszając na nie kilka pokoleń, pokazujemy tę integrację od takiej strony trochę społeczeństwa obywatelskiego, na czym nam bardzo zależy. Też będąc stowarzyszeniem, które prowadzi działalność w obszarze osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i otoczenia, czyli rodziców, opiekunów, terapeutów, asystentów itd. Zależy nam na tym, żeby to społeczeństwo obywatelskie w Polsce jakby odrodziło się na zasadzie pełnej współpracy, a przede wszystkim zauważania siebie wzajemnie. Zgodziliśmy się w zeszłym roku na poprowadzenie takiej olimpiady. Pierwszy raz była to olimpiada, która była organizowana też na świeżym powietrzu, czyli dała nam możliwość zaproszenia wielu gości, wielu uczestników, naprawdę połączenia sportowców, uczniów sportowców, rodziców, opiekunów, terapeutów, zawodników w jednym obszarze, w jednym miejscu. I w zeszłym roku mieliśmy, proszę mi uwierzyć, 280 zawodników na olimpiadzie.
1: Coś niesamowitego.
2: Miał 7 lat, najstarszy miał 75, więc to jest ogromny rozstrzał wiekowy, ogromny rozstrzał emocjonalny, umiejętności, ale przede wszystkim to, co wszystkich ze sobą zintegrowało, to przepiękna współpraca, radość, swoboda, bycie razem, nowe przyjaźnie, nowe znajomości. Myślę, że z olimpiady zeszłego roku zostało sporo rzeczy, które teraz nam zagrało, bo w momencie, kiedy już organizujemy drugi raz tę olimpiadę, proszę mi wierzyć, że dużo łatwiej nam jest zaprosić ludzi do wydarzenia, to jedno, bo już do wydarzenia to mamy mnóstwo zawodników zapisanych, ale ludzi, którzy chcą nam pomóc w organizacji.

0: oblicza Wrocławia.
1: Przed chwileczką słyszeliśmy taki główny cel i główną motywację, jeżeli chodzi o organizację Wrocławskiej Integracyjnej Olimpiady Sportowej, ale ja, pani Aleksandro, myślę, że to bardzo dobrze się wpisuje ten cały opis pani w to główne hasło. Jeden świat, jedna drużyna. I mam wrażenie, że słuchając tego, to właśnie się udaje robić. Ale pod tym hasłem głównym też na stronie waszej widzę takie hasło towarzyszące: sport, emocje, współpraca i prawdziwa integracja. Słuchając tego, co pani mówi, mam wrażenie, że nie trzeba ludzi zapraszać do tej prawdziwej integracji, ale jej na pewno brakuje, patrząc w szerszej skali, może nawet naszego całego regionu. Czy udział w tej olimpiadzie, kibicowanie, w jakim stopniu nam to pomaga w ogóle w tym?
2: Myślę, że tak, dlatego że w zeszłym roku zapraszaliśmy na olimpiady wolontariuszy z całego Wrocławia i z całego regionu. Super sprawa, bo 80 wolontariuszy pracowało razem z nami przy olimpiadzie i w trakcie olimpiady przez 3 dni. W tym roku też zapraszamy oczywiście wolontariuszy. Wolontariuszy to jest ten taki element olimpiady, który pokazuje, że nie tylko trzeba być uczestnikiem i zdobywać medale i być sportowcem i być osobą z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim myśleć o integracji w sposób bardzo prosty. Jestem tu, mam jakieś swoje umiejętności, swoją potrzebę pomocy i w tym wydarzeniu mogę wziąć udział. My tak trochę sprzedajemy taką ideę Bartka Skrzyńskiego, który w ogóle był pomysłodawcą i stworzył pierwszą edycję Olimpiady Integracyjnej. Społecznik, dziennikarz, rzecznik osób z niepełnosprawnością. On w taki bardzo prosty sposób myślał o integracji, bo koncentrował się nie na tym, co ludzi dzieli, ale na tym, jak stworzyć przestrzeń, w której ci ludzie mogą być razem i wzajemnie się inspirować. I to jest jak gdyby też ta idea jeden świat, jedna drużyna. Ta drużyna może liczyć 2 osoby, 3, ale może liczyć 50, może liczyć 200, ale w tym jednym dniu jesteśmy wszyscy razem jedną drużyną, jesteśmy dla siebie, wzajemnie się sobą opiekujemy, wzajemnie ze sobą rywalizujemy, bo pokazujemy siebie z najlepszej strony, no bo to jest sport, a sport to jest rywalizacja. Ale też każdy dostaje medal.
1: Tutaj wspomniała też pani wolontariuszy. No oni są bardzo dużą i ważną częścią tego wydarzenia. Czy możemy jeszcze dołączyć w ogóle do tej grupy?
2: Tak, jak najbardziej zapraszamy wolontariuszy. Jest na naszej stronie internetowej udostępniony formularz, link do formularza na rejestrację. Zapraszamy zarówno uczniów szkół wrocławskich, jak i biznes, CSR, jak i rodziców, opiekunów, terapeutów. Ktokolwiek będzie chciał przyjść i wspomóc nas w tworzeniu tego fajnego wydarzenia, jak najbardziej. Im nas będzie więcej, tym lepiej. Dla wolontariuszy też mamy przygotowane konkurencje, więc to nie będzie łatwo. To wymaga jednak tej rywalizacji i wolontariusze, którzy w zeszłym roku z nami pracowali, podpowiedzieli nam, że fajnie jest, ale dobrze by było, żeby też była drużyna wolontariatu, więc zapraszamy do drużyny wolontariatu. Będą nagrody, będą medale i będzie rywalizacja.
1: Pani Aleksandro, trochę wspomnieliśmy o wolontariuszach. Tu pani powiedziała, że ze szkół mogą uczniowie się włączyć. Czy jest jakiś limit wiekowy?
2: Wie pan co, od 16 roku życia zapraszamy wolontariuszy. Czyli średnie szkoły, studenci jak najbardziej. W zeszłym roku też współpracowaliśmy z wrocławskimi średnimi szkołami. Sporo tych wolontariuszy było. Też nam zależy na tym, żeby było jak najwięcej młodych ludzi, bo młodzi ludzie muszą nauczyć się drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka z niepełnosprawnością i seniora. To jest też taki obszar, w którym zaniedbaliśmy trochę tą naszą edukację społeczną. Gdzieś ona nam umknęła, może w ferworze tego, że świat pędzi do przodu i bardziej funkcjonujemy w mediach społecznościowych niż jesteśmy sami dla siebie i dla naszych ludzi wokół. Więc im więcej będzie młodzieży, więcej młodzieży będzie chciało pracować razem z nami i będzie chciało uczestniczyć i dać swoją radość, swoją emocję, tym więcej ludzi nauczy się przebywania ze sobą i, tak jak mówiłam, nauczy się tej integracji w pełnym tego słowa znaczeniu. To polega też na tym, żeby się z kimś móc porozmawiać, Podtrzymać za rękę, pomóc ubrać kurtkę, podejść do tramwaju.

Dzień. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi zwierząt twych, ciszy twego snu.

0: oblicza Wrocławia.
1: A w jakim zakresie wolontariusze są aktywni? Bo tutaj jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Co będą robili, jeżeli się zgłoszą?
2: Mamy dla nich przygotowane kilka obszarów. Pierwszy to jest obszar tak zwany techniczny, czyli pomoc przy organizacji olimpiady, rozstawianiu stanowisk sportowych zarówno w obrębie stadionu, jak i na miasteczku integracyjnym, obsługa naszych zawodników, czyli opieka nad drużynami, przechodzenie ze stanowiska do stanowiska, wspomożenie zawodników, którzy są na wózkach inwalidzkich, pomoc w kibicowaniu, pomoc w potem składaniu stanowisk, pomoc w obszarze bezpieczeństwa dla zawodników, zwłaszcza tych młodszych, którzy przyjadą do nas ze szkół podstawowych, pomoc przy cateringu. Jest wiele rzeczy, w których każdy wolontariusz się odnajdzie, ale też zapraszamy do wolontariatu na 2-3 dni przed olimpiadą. Pomoc w szykowaniu dokumentacji, w pakowaniu pakietów startowych dla zawodników, gromadzenia rzeczy do rozstawienia podczas olimpiady, czyli wszystkich banerów, flag, tuf, wszystkiego, co jest związane z naszymi społecznymi partnerami, którzy się tam pojawią.
1: Tak, ja myślę, że tutaj niezależnie od kompetencji każdy znajdzie coś dla siebie. Proszę kontaktować się ze Stowarzyszeniem Bonitum. Bardzo łatwo znajdziecie informacje w internecie. To pani Aleksandro, jeszcze tak przeglądowo na sam koniec wymienię część z dyscyplin, które się pojawią, a są to konkurencje lekkoatletyczne i sprawnościowe, mini piłka nożna integracyjna, zbijak punktowy lub siatkówka z balonem, gra w bóle. No jest jeszcze tego trochę. A to wszystko wymieniam tylko dla zachęty, że jeżeli ci, którzy się nie zaangażują w wolontariat, no koniecznie przyszli kibicować, to zapraszajmy może na sam koniec jeszcze, bo olimpiada już lada chwila.
2: Zapraszamy wszystkich, a jeszcze, żeby zdradzić odrobinę szczegółów z olimpiady, to w tym roku Marsz Zawodników poprowadzi orkiestra policyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. I będzie pokaz żużla, więc zapraszamy serdecznie do kibicowania też, nie tylko do udziału w olimpiadzie i bycie wolontariuszem, ale przede wszystkim do kibicowania. Dla kibiców też będzie konkurs.
1: Dobrze, to jeszcze podajmy termin, godzinę i miejsce.
2: 16 września od godziny 9 do godziny 14.30 jesteśmy na olimpiadzie, Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Zapraszamy oczywiście, o 9 się rozpoczyna uroczyste otwarcie, więc 8.30 wpuszczamy już na płytę.
1: Drodzy Państwo, no warto być, warto się też zaangażować. Proszę działać, bo to już lada chwila. A za to wyjątkowe dzisiejsze zaproszenie dziękuję naszej gościni, a była nią Aleksandra Ciechanowicz ze Stowarzyszenia Bonitum. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Zapraszamy wszystkich serdecznie, wrocławian i nie tylko.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

10 września 1957 roku na świat przyszła Carole Decker, wokalistka zespołu T-Pain. Po rozpadzie formacji na początku lat 90. Decker zainteresowała się aktorstwem. Zagrała w kilku przedstawieniach teatralnych, serialach i filmach.

W 1966 roku żeńska grupa The Supremes rozpoczęła pierwszy z dwóch tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenką You Can't Hear Love. Był to już szósty z kolei hit zespołu w Stanach Zjednoczonych.

10 września 1983 roku Michael Cimbello umieścił na szczycie listy w Stanach Zjednoczonych singiel z kompozycją pod tytułem Miniak. Utwór pojawił się także na ścieżce dźwiękowej filmu Flashdance.

W 1991 roku ukazał się 19. studyjny album Diana Ross, zatytułowany The Force Behind the Power. W przeciwieństwie do poprzedniego albumu artystki, Longplay zawierał w większości chwytające za serce ballady.

0: Śledztwo w sprawie rakiety, która zniszczyła dom w Wyrykach, umorzone. Otwarto zapisy na europejskie spotkanie młodych TZ w Łodzi. Spacerek polscy siatkarze bez problemu. Ograli Portugalię. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrkach na Lubelszczyźnie. Był to pocisk wystrzelony przez polskie wojsko w celu zniszczenia rosyjskich dronów. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu podczas działań wojska w związku z wtargnięciem nad Polskę rosyjskich bezzałogowców, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęścia. Zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
0: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa, a dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku, trwa jego odbudowa. Ruszyły zapisy na 49. Europejskie Spotkanie Młodych TZ. Wydarzenie tym razem odbędzie się w Łodzi na przełomie roku obecnego i przyszłego. Bracia z TZ organizują w różnych miastach Europy spotkania młodych z całego kontynentu. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
2: Spotkanie w tym roku rozpocznie się 28 grudnia, a zakończy 1 stycznia 2027 roku. Uczestnicy będą mogli wybrać dowolny blok tematyczny, na który będą składały się konferencje, warsztaty oraz Q&A, poinformowała wspólnota z TZ. Wydarzenie ma przybliżać do siebie młodych Europejczyków dzięki wspólnym modlitwom, spotkaniom dyskusyjnym w małych grupach i warsztatom poświęconym kwestiom religijnym, kulturalnym i społecznym. Co roku w wydarzeniu bierze udział grupa młodzieży z archidiecezji katowickiej.
3: Takie budowanie właśnie tej wspólnoty pokoju, to doświadczenie tej wspólnej modlitwy chrześcijan.
4: Już na poprzednich spotkaniach doświadczyłam dość dużej gościnności ze strony rodzin, które mnie przyjmowały. No i myślę, że też po części dlatego się tam jeździ.
2: Spotkanie europejskie przeznaczone jest dla osób od 18 do 35 roku życia. Uczestnicy będą goszczeni przez lokalne rodziny. Zakwaterowanie będzie proste, w duchu pielgrzymkowym.
0: Zgłoszenia przyjmowane są na stronie tzłódź.pl. Za ratownikami TOPR-u pracowite wakacje. Właśnie je podsumowali. Jak się okazuje, mieli o 1/3 więcej interwencji niż rok temu. Więcej, i to zdecydowanie, było też śmiertelnych wypadków. W tym roku 7, a w zeszłym tylko 1. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
5: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebne więcej.
0: Średnio ratownicy byli wzywani na pomoc 10 razy dziennie.
6: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polscy siatkarze zaczęli Mistrzostwa Europy od łatwego zwycięstwa. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu, rozbili Portugalię 3-0. Polacy zagrali w najmocniejszym składzie i potwierdzili swoje aspiracje. W sobotę rywalem naszych będzie Izrael, a w niedzielę Macedonia Północna.
7: We Wrocławiu aktualnie 17 stopni, temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jutro o godzinie 6 będziemy mieć 8 stopni tutaj we Wrocławiu i jutro dzień będzie raczej pochmurny, ale ciepły, maksymalnie 18 stopni, możliwe również opady deszczu. W samym Wrocławiu nie ma padać, natomiast w pozostałej jego części województwa możliwe opady deszczu, głównie w terenach podgórskich.
6: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Minęła godzina 18, ja już się żegnam z słuchaczami Radia Rodzina. Życzę spokojnego wieczoru, rodzinnie spędzonego. Mam

Nadzieję piękną mamy dzisiaj pogodę, warto cieszyć się słońcem. Jutro sytuacja pogodowa może się diametralnie zmienić, jesień przeplata różne stany pogodowe, a jeśli będzie padać, to trudniej będzie nam się na pewno zachwycać urokami już gasnącego za oknami lata. Bardzo dziękuję, życzę pięknego dnia i do usłyszenia już wkrótce.

0: Ustalenia służb w sprawie wczorajszego wypadku kolejowego. Jak uchronić dzieci w internecie przed ukrytą reklamą? Zakręciła się karuzela trenerska w piłkarskiej ekstraklasie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Służbom udało się już podnieść lokomotywę pociągu, który wczoraj na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu uderzył w ciężarówkę. Dwa potężne dźwigi przeniosły ją na pobliskie pole. Teraz przenoszone są wagony. Akcja ma się zakończyć do wieczora. Według najnowszych ustaleń lokomotywa najprawdopodobniej uderzyła w bok ciężarówki, prawdopodobnie w bak z paliwem, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
1: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
0: Ciężarówka wjechała bezpośrednio na tory. Kierowca zignorował czerwone światła sygnalizacji. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób jest w stanie ciężkim, wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki. Śledztwo w sprawie katastrofy na Airshow w Radomiu nadal w toku. Prokuratura wciąż gromadzi materiał dowodowy w sprawie katastrofy polskiego F-16 podczas ćwiczeń przed pokazem w 2025 roku. Dopiero po skompletowaniu materiału dowodowego możliwe będzie zasięgnięcie ostatecznej opinii biegłych dotyczącej przyczyn katastrofy. W sprawie przygląda się Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
2: Śledczy wskazują, że być może wcześniej uda się uzyskać opinie częściowe dotyczące stanu psychofizycznego pilota w chwili katastrofy, czy też stanu technicznego statku powietrznego. Śledztwo zostało wszczęte tuż po katastrofie, do której doszło 28 sierpnia ubiegłego roku w Radomiu. Zginął w niej major Maciej Slap-Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team. Organizowane z przerwami od 1991 roku Airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie. Ostatnia edycja odbyła się w 2023 roku, kiedy radomskie lotnisko odwiedziło ponad 175 tysięcy widzów. Impreza organizowana była co dwa lata. Ubiegłoroczna edycja została odwołana po katastrofie Krakowiana, która miała miejsce podczas ćwiczeń przed rozpoczęciem Airshow.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W nagraniach młodych twórców internetowych jest bardzo dużo ukrytych przekazów reklamowych. Dzieci oglądające takie marketingowe zachęty nie mają narzędzi, by się przed nimi chronić. To główne założenia kampanii informacyjnej Łowcy Reklam przygotowanej przez Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia. By zobrazować zagadnienie, twórcy nagrali satyryczną reklamę zachęcającą do kupna kapci. Pracująca na co dzień w agencji reklamowej Anna Hacuś przyznaje.
4: Takie jest moje marzenie, żeby nawet jeśli nie będzie mniej tego marketingu kierowanego do dzieci, bo pewnie nie będzie, bo to jest grupa docelowa, na której dosyć łatwo można zarobić dosyć duże pieniądze, to na pewno im większa będzie świadomość nas rodziców i dzieci, tym te zakupy i decyzje

0: zakupowe będą mądrzejsze, być może rzadsze.
1: Stowarzyszenie zapowiedziało, że opublikuje serię podcastów dotyczącą właśnie tematyki reklam, które kuszą nasze dzieci, oraz garść porad, jak próbować sobie radzić z tym zagadnieniem.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Z pracą w łódzkim Widzewie żegna się Aleksander Wukowicz. Decyzją klubu Serb został odsunięty od prowadzenia pierwszego zespołu. Według doniesień medialnych fotel trenera klubu Salei Piłsudskiego obejmie teraz Mateusz Stolarski, były szkoleniowiec z Motoru Lublin. Po 7 meczach tego sezonu Widzew jest na 13 miejscu w tabeli, a w niedzielę czeka go wyjazdowy, prestiżowy mecz z wiceliderem Legią Warszawa.
3: Reklama.
4: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: się nie z te podwórza.
1: Tych cichych dramatów, scen niezliczonych,
2: gdy sił mi brak śnie, od słonecznych czasach,
1: tych wspólnie z tobą spędzonych.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Dobry wieczór, jestem Wojciechem Waglewskim. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Zawsze trwajcie przy Jezusie, apelował papież na

0: może pełnić swą posługę i kształtować sobie serce dobrego pasterza.
1: Siamo vescovi.
2: Jesteśmy biskupami, ale przede wszystkim jesteśmy uczniami. Aby mówić o Nim, musimy trwać przy Nim. Aby prowadzić Jego lud, musimy każdego dnia dać Mu się poprowadzić. Dbajcie zatem zawsze o czas spędzony z Panem. Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa oraz te chwile, w których możecie przebywać w Jego obecności z prostym sercem ucznia, który pozwala się kochać swojemu Panu. Stąd właśnie wywodzi się nasza posługa. A kiedy serce pozostaje blisko Niego, również służba staje się spokojniejsza, swobodniejsza i owocniejsza.
0: W kursie uczestniczyło też 5 biskupów z Polski, m.in. biskup Wacław Grondalski, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
3: Wracam do mojej diecezji, w której mnie postawił Kościół Jezus Chrystus, napełniony nadzieją. Z tego spotkania, gdy spotkałem braci z różnych stron świata, gdy widzę, jak się zmagają, ale trzymają się Jezusa, który obiecał, że będzie z nami. I to moim braciom chcę też zawieść, by nigdy nie zwątpili w Jego obecność, by zawsze trzymali się tego, który zmartwychwstał i który życie przewraca.
0: Papież ustanowił Guadalupański rok jubileuszowy. Jego obchody rozpoczną się 12 października. W 50. rocznicę poświęcenia nowej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe jest w nim czczony wizerunek Matki Bożej, który w 1531 roku w cudowny sposób pojawił się na płaszczu świętego Juana Diego i który odpowiadał postaci Maryi, którą widział on podczas 4 objawień.
4: Wiadomości ze świata.
0: Błogosławieni Ulmowie są orędownikami przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Świadczą o tym intencje, które pielgrzymi zostawiają w Markowej. Jest wśród nich wiele podziękowań za już otrzymane łaski, opowiada Radiu Watykańskiemu ksiądz Roman Chowaniec, proboszcz parafii w Markowej. Dziś mija 3. rocznica beatyfikacji rodziny Ulmów.
5: Ludzie widzą w nich orędowników za rodziny. Dużo jest też takich intencji, których małżonkowie powierzają siebie nawzajem Panu Bogu, prosząc o świętość życia, czyli ten aspekt życia rodzinnego, takiego wspólnego dążenia do świętości. Myślę, że to jest to, co tutaj tak specjalnie, szczególnie ujmuje i urzeka ludzi przybywających tutaj do Markowej. Czasem można zobaczyć piękny taki obraz, kiedy cała rodzina w ciszy tam sobie klęczy przy relikwiach.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Rodzina.

gdy przystają w nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

wyjątkowe. A może mnie tędy ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

i skrzypnąc sercu drzwi przytakną. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną w blasku witraży.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dzień dobry, nazywam się Monika Kuszyńska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Góra 97 FM.
2: Tu Radio Rodzina.